Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mir i szus. Nie zmieściły to walizki się na, wracając z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Skupi filozofia ciebie, ząb za ząb, po koza oko.

0: To jest Dawid. Damiano, Dawid. Poniedziałek jest Goliatem. Dawid tego Goliata załatwi. A kto z Biblii nie za bardzo, no to niech wie, że potop już się skończył.
1: Dobrze, że tak wszystko ładnie objaśniasz. W poniedziałek o tej porze, Irek, trudno czasem te kropki połączyć, ale na szczęście jesteś ty.
0: O, proszę bardzo. Praojciec Ireneusz i ta, która zjadła jabłko, Joanna. Dzień dobry.

0: Eben i Halo w głośnikach RMF Max i takie hity na maksa sprawiają, że poniedziałek po prostu jest fajny.
1: A dzięki prezydentowi Karolowi Nawrockiemu rumuński niedźwiedź będzie miał lżej.
0: Wow, brawo!
1: No, prezydent Karol Nawrocki adoptował misia z rumuńskiego zoo i wszyscy biją brawo, jak powiedziała Aśka, ale ja się zastanawiam nad jedną rzeczą.
0: Tak?
1: Skoro w Rumunii być może przebywa poszukiwany Marcin Romanowski, to czy służby celne wypatrują na granicy kogoś przebranego za misia?

0: Reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: I po reklamie.

0: Ariana Grande i hity na Maxa i Flash z regionu. Macie to o 6:00 tu w RMF Max.
1: I dieta, bo kalorie i samo ich liczenie nas nie odchudzi. Przynajmniej tak mówią eksperci. Trzeba z jedzenia czerpać przyjemność. I wtedy jak nam smakuje, to łatwiej się chudnie.
0: Tak, zwłaszcza jeżeli radość sprawia wam unboxing waszej diety pudełkowej.
2: Wybiła 17, więc w RMF Max szybko sprawdzamy, co słychać w kraju i za granicą. Marek Makuła, zapraszam na Flash. Służby zatrzymały w Warszawie rosyjskiego gangstera z najwyższej mafijnej półki, czyli tak zwanego wora w zakonie. Mężczyznę, który w świecie przestępczym ma status nietykalnego szefa i sędziego, namierzyli wspólnie policjanci z CBŚP, agencji ABW oraz pogranicznicy.
3: Władimir D. ma 79 lat. W Polsce przebywał nielegalnie, nie miał ważnego dokumentu podróży. W naszym kraju miał nadzorować działalność podległej grupy przestępczej, w tym organizację i przebieg planowanych przestępstw, a także podział zysków pochodzących z działalności przestępczej. Rosjanin trafił do strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców, niebawem ma być deportowany.
2: Szczegóły tej operacji sprawdził Krzysztof Zasada.
4: Słuchacie RMF Max.
2: Weekend na stacjach paliw może być nieco taniej. Wszystko przez spadki cen hurtowych w rafineriach. Dzięki temu benzyna i diesel powinny potanieć o kilka groszy na litrze. Dotychczasowe ulgi w VAT i akcyzie powinny już minąć, ale Ministerstwo Energii uspokaja, że niższe stawki zostaną z nami do końca miesiąca.
5: To gwarancja tego, że w kieszeniach Polek i Polaków, w kieszeniach kierowców zostaną kolejne środki, które oczywiście są absolutnie kluczowe, aby utrzymać w ryzach inflację.
2: Mówił minister energii Miłosz Motyka. Po raz pierwszy w historii obchodzimy Dzień Rodziny Wojskowej. Chodzi o to, by pokazać, jak ważną rolę w obronności odgrywają bliscy mundurowych, którzy na co dzień dają im niezbędne oparcie, co podkreślają zresztą przedstawiciele resortu obrony.
6: Rodzina to źródło i fundament naszej siły, a w siłach zbrojnych to podwalina tożsamości, umacniania wartości patriotycznych i budowania coraz mocniejszej armii Rzeczpospolitej Polskiej. Rodzina dla żołnierza i dla pracownika wojsk na co dzień ponosi wiele trudów, niepewność jutra, konieczność dostosowania się do zmian, przeniesień czy rozłąki, stres i obawa o bliskich. Z takiego myślenia zrodziła się właśnie inicjatywa utworzenia Dnia Rodziny Wojskowej.
2: Powiedziała Magdalena Fabusiak z Departamentu Wsparcia Rodzin Wojskowych MON. Z tej okazji w jednostkach w całej Polsce zorganizowano pikniki oraz rodzinne festyny, a nawet nagrano specjalny utwór zatytułowany Żołnierka. Teledysk znajdziecie na rmf24.pl. Pozostając w temacie mundurów, polska armia wchodzi do elity lotnictwa dzięki zakupowi 32 myśliwców F-35, które u nas będą latać jako husarze. Pierwsze maszyny wylądują w bazie w Łasku już pod koniec maja, a cały kontrakt wart 4,6 miliarda dolarów obejmuje nie tylko odrzutowce, ale też symulatory i szkolenia dla pilotów. Na koniec tego flesza w pigułce jeszcze o nowym filmie The Meltdown z udziałem Jakuba Gierszała, który robi spore wrażenie na festiwalu w Cannes i zgarnia świetne recenzje. Fabuła skupia się na sekretach wokół zniknięcia młodej dziewczyny, a sam film walczy o nagrody w prestiżowej sekcji bocznej.
7: Jak ci jest w Cannes? To jest festiwal, który, jak mówią niektórzy, robi dużo hałasu.
8: Dużo się dzieje, więc staram się też nie dać się tak w ten wir do końca wciągnąć.
2: Z Jakubem Gierszałem w Cannes rozmawiała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.

0: Najważniejsze w poniedziałek o 6.11 jest plan. Plan jest taki, żeby jakoś wytrzymać do środy. A potem, a wszystko już pójdzie z góry. I wcale nie chodzi o to pradawne powiedzenie, że jak środa zginie, to tydzień minie.
1: Nie?
0: Pogoda ma się naprawić.
1: A
0: powiedz jeszcze raz. Nie?
1: Nie?
0: Dzień dobry.
1: Przepraszam bardzo. Ale no, przepraszam. Z czego ty się tak śmiejesz? Powiedz mi. Wytłumacz mi, co cię tak bawi.
0: Bo ja cię nie widziałam na juwenaliach, na których ja byłem. I
1: ale ja robiłam inne rzeczy.
0: Ale bardziej takie nie? Czy bardziej takie tak? Asia Mełzirek, Jakubek, jak przestanie do mnie gadać, no to do 9 mówię tylko ja.

0: Oj, ta miłość do artystów jest odwzajemniona. Al Farben, René Miller, 18 minut po godzinie 6. Słuchacie RMF Max.
1: Ale weekend za nami,
0: tak.
1: Pełen emocji, różnych.
0: Asia przed chwilą zadała mi pytanie, o czym chcemy powiedzieć na początek godziny 6. Odpowiedziałam tak.
1: Tak powiedział, tak było naprawdę. Eurowizja na początek.
0: I 12 nasza, miejsce.
1: Tak, wspaniała Alicja z 12 miejscem. Brawo, Alicja brawo. Już w Polsce, polały się łzy wzruszenia, jak wracała na lotnisku, posypały się kwiaty.
0: Brawo.
1: Łzy się też lały w Barcelonie, bo Robert zagrał ostatni mecz na Camp Nou w barwach tego klubu.
0: To, że Robert płacze, to jedno. Pomyśl, jak płacze Matias. To jest ten od baciaty, co tańczył z Anką Lewandowską. Nie, no wiesz, tak tylko ile emocji jest. 19 minut po godzinie
1: 6.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
7: O kurde.
6: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić, ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
7: No jak najbardziej, jak najchętniej.
6: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
10: Tak, tak.
9: Od 6 do 9.
10: Od 6 do 9 w Żabce.
9: Za 6,99 i że na bogato.
10: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
9: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
10: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
9: Dokładnie.
11: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
12: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
18: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
19: Mama była smutna i zmęczona.
17: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.
6: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.

0: zawsze na dobry start dnia działa, dlatego jest w RMF Max.
1: Cios poniedziałkowy, uwaga, 6 do 8 godzin. Tyle trzeba spać,
0: tak,
1: żeby się dobrze czuć.
0: Tak, są nowe badania nad snem i naukowcy to dokładnie policzyli. 6 do 8 godzin codziennie trzeba spać, bo im więcej śpimy, tym młodsi biologicznie jesteśmy.
1: To badania nad snem, badania nad życiem. Potwierdzają, bangaranga obudzi nawet tych, którzy spali jedynie 2 godziny. Poza tym, jak byliście na juwenaliach, jesteście usprawiedliwieni. You make me feel alive again. Nie spać, zwiedzać. Always keep me wondering. Słuchać, 28 minut.

0: Griffin, Khalid i Kygo i Tugo. Słychać najlepiej w RMF Max, 21 minut przed godziną 7. U nas bez względu na porę, hity zawsze na maksa.
1: Bez względu na porę i bez względu na pogodę, bo ta wiosna nas nie rozpieszcza. Jeszcze zimno będzie długo, ale wiemy, kiedy będzie ciepło.
0: Wow, jest! Super, kiedy?
1: Ciepło dopiero wtedy, kiedy zrobi się lato.
0: Lato.
1: Kalendarzowe.
0: A pamiętasz, jak mówiłaś, że chcesz jechać do Tajlandii i powiedziałeś, że żałujesz, że nie pojedziesz do Tajlandii, to właśnie teraz jest pora deszczowa.
1: Dzięki, czyli to jest moja wina, tak?
0: Nie, dlaczego twoja wina? Hej, Asia, tam gdzie niektórzy mówią, że jest czyjaś wina, ja uważam, że to jest twoja zasługa. Możemy zwiedzać świat, nie ruszając się w domu, znowu. Ekstra, nasz ty internecie. 20 minut i godzina 7.
2: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.

0: lub śniadania na kolację.
1: O.
0: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
0: I po reklamie.

0: To jest lepsze niż poranna bangeranga, to jest More Than Friends i pozdrowienia od innej Dady Jankiego tu w RMF Max, 10 minut przed godziną 7.
1: Zrobiliście sobie w ten weekend selfie?
0: No, parę razy
1: nawet. To oszuści się już cieszą, bo z selfie można się bardzo dużo o nas dowiedzieć, zwłaszcza jeżeli wystawiliście do zdjęcia dwa palce. W geście Wiktorii, ten wskazujący
0: no, tak,
1: i ten trzeci.
0: Pozdrówki, nie? Selfie. No
1: właśnie, no a oszuści potrafią sobie to tak przybliżyć, że z waszych opuszków palców ściągną, zczytają linie papilarne, a potem to już nie ma limitu.
0: To co ja mam wystawiać, żeby pokazać, że się dobrze bawię?
1: To nie jest dobre pytanie.
0: To jest bardzo dobre pytanie. W końcu mówimy o oszustwie w sprawie płatności zbliżeniowych, nie? Więc to się jakoś ze sobą łączy. Dajmy na to, Dawid Podsiadło, pani to wszystko wytłumaczy.
2: Jest druga, zero, pięć.
0: No, się mogą dziać dziwne rzeczy.
2: Gdzieś mijasz moją twarz.
0: 6:50.

0: Supergirl i Superboys, to o nas i o was jest ta piosenka kilka chwil przed siódmą w RMF Max.
1: Dzięki. Za 4 minuty o siódmej informacyjny flash. Będą wiadomości dla kierowców. 40 na Opolszczyźnie. Z porannymi korkoutrudnieniami. Więcej w każdej ważnej o poranku sprawie za 4 minuty o siódmej. Bądźcie blisko RMF Max.
2: Reklama.
3: Sprawdź to sam, czekaj dał, odkrusi ceną każdy dział.
2: Sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
5: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
6: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
7: Tak.
6: Od 6 do 9.
7: Od 6 do 9 w Żabce.
6: Za 6,99 i że na bogato.
7: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
6: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
7: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
6: Dokładnie.
8: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
3: I po reklamie.

0: Jest punktualnie godzina 7 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje. Czas na Flash. Anna Łopuszańska, zapraszam. Tylko u nas świeże i sprawdzone informacje w skrócie. Krajowa 40 w Opolsku może się korkować. Trwa akcja ratunkowa po czołowym zderzeniu auto osobowego z ciężarówką w Starych Kotkowicach. Zablokowana jest droga między Głogówkiem a Kędzierzynem. Tylko jedna osoba z Polski jest wśród rannych w Modenie. Przypomnijmy, w sobotę samochód wjechał tam w grupę przechodniów. Sprawcą ataku jest 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka. Tamtejsze media podały, że leczył się psychiatrycznie. To tragedia. Solidaryzujemy się z tymi, których to dotknęło. Mamy nadzieję, że tego rodzaju akty nigdy się nie powtórzą. Powtarzam jednak, że jest to coś, co prawdopodobnie ma głównie indywidualne przyczyny i dlatego jest całkowicie niemożliwe do przewidzenia. To minister obrony Włoch Guido Crosetta rannych odwiedziła w szpitalu premier Włoch Giorgia Meloni. Wcześniej szefowa włoskiego rządu w związku z sytuacją odwołała zaplanowaną wizytę na Cyprze. Prokuratura wyjaśnia przyczynę śmierci 13-latka z gminy Warciany w Warmińsko-Mazurskiem. Ciało chłopca znaleziono w sobotę wieczorem w pobliżu miejscowości Eklity. A co udało się ustalić do tej pory?
1: Miało dojść tam do awantury, a chłopiec miał uciekać. W tej sprawie zatrzymano czterech dorosłych w wieku od 30 do 43 lat. Jeden z nich, najmłodszy, był pijany, miał około promila alkoholu. Nikt jeszcze nie usłyszał zarzutów w tej sprawie.
0: Tyle Piotr Bułakowski. Za 2 godziny maturzyści zmierzą się z pisemnym egzaminem z historii. Spośród przedmiotów wybieranych przez uczniów ten zajmuje 8. miejsce. Po południu zaplanowano egzaminy z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. No i to wszystko na teraz. Z kolejną dawką treści oczywiście wrócimy do Was punktualnie o godzinie 8, a teraz najnowsze informacje ze świata sportu i oczywiście pożegnanie Lewandowskiego. Na Flash sportowy w RMF Max otwiera piłka nożna. Były łzy i owacja na stojąco. Robert Lewandowski ostatni raz w barwach Barcelony. Piłkarz pożegnał się wczoraj z klubem. Lewy odebrał pamiątkową statuetkę z klubowym herbem i napisem "Jeden z naszych na zawsze". W meczu przedostatniej kolejki hiszpańskiej La Liga FC Barcelona pokonała 3-1 Real Betis. Zmieniamy dyscyplinę i przenosimy się na siatkarskie parkiety PGE. Projekt Warszawa uległ w starciu z Siratem Bankasi Ankarą, a 2-3 w meczu o trzecie miejsce siatkarskiej Ligi Mistrzów. A walka o złoto przegrali tymczasem siatkarze Aluronu CMC Warte Zawiercie. Spotkanie z Perugią zakończyło się wynikiem 0-3. Nie wygląda to niestety dobrze. Te pogodowe mapy prezentują się fatalnie. Na termometrach maksymalnie dziś okolice 13 kreski w Krakowie i w Katowicach. Niewiele więcej, bo 14 stopni w Trójmieście, 14 również w Poznaniu, 15 stopni w Rzeszowie, no i najwięcej 19 stopni w Warszawie i w Białymstoku. Poza tym niestety mają tutaj dominować gęste chmury, które jeszcze w dodatku przyniosą przelotne opady deszczu, a miejscami może zagrzmieć. Tak będzie od Suwalszczyzny aż po Podkarpacie.
2: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
3: Zaczynacie super tydzień z RMF Max 4:30 po 7:00.

0: hity, jak zawsze, na maksa, ale łezkę słychać, są. Także u Black Eyed Peas, 10 minut po godzinie 7, u nas optymistyczne. Dzień dobry, Asia, Irek, siemano, rano, tu RMF Max.
1: A te łzy to one płyną z Barcelony, prosto do nas, bo Robert już oficjalnie zakończył swoją przygodę z tym klubem. No i teraz wszyscy mówią, że czeka przeprowadzka do Arabii Saudyjskiej.
0: Och, być może. Dla rodziny to nie jest łatwe przedsięwzięcie, tak zabrać wszystko, rzucić.
1: Prawda, i się wynieść tam daleko.
0: Katalonię. Wiadomo, znajomy mi mówił, że tak w arabskim świecie to bardzo trudno się przede wszystkim trenuje tą baciatę.
1: Tak?
0: Wiesz, tak, zwłaszcza jak jesteś mężatką, bo w treningach baciaty najgorsze jest to ukamienowanie. Ja

0: Jak już musi być ten poniedziałek, to niech chociaż będzie w takim dobrym rytmie, jak przed momentem. All the time, John Samedi, The Chainsmokers, w RMF Max.
1: O 18 minut po godzinie 7. Dzisiaj od rana polerujemy pomnik Roberta Lewandowskiego. Tutaj nabłyszczamy, piłka już leśni. A teraz 300 specjalnie dla was w sprawie tego jednego słowa, które dokładnie określa naszego Roberta.
0: Jak już znajdziecie to słowo, które określa naszego Roberta, to wpisujecie je w SMS-a i tego SMS-a wysyłacie pod 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów, bo to jest przepustka do zabawy, w której 300 są do wzięcia.
1: Pewnie jedno słowo, moc, super i tak dalej, albo super moc już jest wykorzystane. Wysyłajcie swoje jedno słowo, które najlepiej pasuje do naszego Robertinho Lewandowskinio. Wysyłajcie SMS bez żadnych dodatkowych opłat. A 300 już się czai tutaj właśnie w studiu RMF Max. 19 minut po 7.

0: Polski.
1: Tak, albo po prostu legenda, bo tak też o nim piszecie.
0: Zaję mocnym, to na przykład o Robercie Lewandowskim. Jednym słowem, bo to jest stawka, czy żeby zagrać o stawkę 300, to trzeba było najpierw jedno słowo, które najlepiej Robertinho, naszego kochanego Lewandowskiego, opisuje.
1: Roberto Kop na przykład.
0: O, super! Darek, siemano rano.
2: Siemano.
0: Darek, też łowca bramek. Jedno słowo, które opisuje najlepiej Roberta, naszego Lewandowskiego.
2: Fenomenalion.
0: Fenomenalion!
1: Piękne słowo. Wsiadaj z nami do samochodu, jedziemy dzisiaj na wycieczkę i nie może być inaczej. Dzisiaj razem pojedziemy do Robertowa.
0: Mamy takie piękne Robertowo w naszym pięknym kraju, a ja do Robertowa będę jechać z miejscowości, gdzie na co dzień trenują błękitni Cyców, czyli z Cycowa właśnie.
1: A ja jestem tam, gdzie gra Real Myszewo. Czyli w Myszewie. I do ciebie pytanie, Darek, kto ma bliżej do Robertowa, Aśka czy Irek?
0: A Aśka z Myszewa czy Irek z Cycowa? Błękitni Cyców, Aśka czy Irek? Aśka,
1: szybko.
2: Irek.
1: Nie wiem, dlaczego tak postawiłeś, ale nie, tym razem źle. Stuwa poleciała, bo za słowo odpowiedź zabieramy ci pieniądze.
0: Aśka teraz do Robertowa jedzie z miejsca, gdzie na co dzień występuje Iskra Stolec.
1: A Irek, jak na Irka przystało, kibicuje klubowi o wdzięcznej nazwie Jaskiniowiec Rajsko. Aha. Czyli jedzie z Rajska. I kto ma bliżej do Robertowa?
0: Aśka czy Irek?
2: Irek.
1: Darek, skup się! Została ci stuwa. Ostatnie pytanie. Skup się, Darek. Irek jedzie z siedziby klubu Benfica Klisino.
0: Z Klisina właśnie.
1: Tak jest.
0: A Aśka do Robertowa, tam gdzie grają gladiatorzy Pierusino.
1: No i kto ma? Dobrze!
0: Jezu!
1: Nawet nieczytany tym razem.
0: Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Darek, stóweczka jest dla ciebie.
2: Dzięki.
0: No i

0: przyznajcie się, na waszej liście ulubionych także jest Damiano Dawid. On śpiewał przed momentem w RMF Max 20 minut przed godziną 8.
1: I to jest czas na najbardziej klikalną ścieżkę rowerową w naszym kraju i jej wielkie, huczne otwarcie.
0: Brawo, gdzie mam wnieść tę pompę?
1: Pod Żywiec. Przyjechał wiceminister, przyjechała pani poseł, była lokalna władza, super. Górale w strojach z regionu, była czerwona wstążka, chleb super. I sól. I to wszystko po to, żeby otworzyć 500 metrów ścieżki rowerowej.
0: Naprawdę? 500 metrów? Jakby tego nie liczyć, to może się okazać, że koszty dojazdu tych wszystkich otwierających były tak duże, że można by drugą ścieżkę wybudować. Może nie tak długą, nie tak imponującą, ale jednak... Ścieżynie. Bezpiecznej drogi dla wszystkich słuchających Maxa o 7:41.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
6: Znałem to już.
5: Dzięki RMF Max.
7: To tego się słucha.
5: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
7: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
8: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
11: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
15: Tak, tak.
14: Od 6 do 9.
15: Od 6 do 9 w Żabce.
14: Za 6,99 i że na bogato.
15: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
14: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
15: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
14: Dokładnie.
16: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
17: I po reklamie.

0: zaraz po ogłoszeniu tych wyników z wielkim wzruszeniem dziękowała i powiedziała tak. No. Dziękuję mojemu mężowi, to on mnie zmotywował, żebym zgłosiła się do konkursu, bo bardzo się bałam.
1: Wow, brawo mężunia. Podobno nawet on wymyślił tytuł tej piosenki, przypominam, to jest Bangaranga. No powiedział mi Dara Bangaranga. A ona powiedziała znowu Bangaranga. Albo równie przyjemna nowość od Milky.

0: To są wasze ulubione hity na maksa. Mamy ich co niemiara, będziemy je grali tak, że po 8, 8 za 4 minuty.
1: A we fleszu o 8 ostrzeżenia z S5 w Śląskiem. Tam są drogowe utrudnienia.
0: Ale w szkole będzie bezpieczniej i o tym także doniesienia za chwilę. Max. Bądźcie blisko, by poznać szczegóły.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just A Line za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
1: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
2: Tak, tak.
1: Od 6 do 9.
2: Od 6 do 9 w Żabce.
1: Za 6,99 i że na bogato.
2: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
1: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
2: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
1: Dokładnie.
3: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
5: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
6: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
8: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
9: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
10: Citroen.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Jest ósma, jest Flash w RMF Max. Garść świeżych informacji w pigułce Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. I na otwarcie uwagę prosimy kierowców. O poranku stoi Krajowa 40 w Opolskiem. W Starych Kotkowicach doszło do wypadku z udziałem osobówki i ciężarówki. Droga między Głogówkiem a Kędzierzynem Koźlem jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazd drogami lokalnymi. A z problemami mierzą się teraz także korzystający z S5 w Śląskiem. W Świętoszówce samochód uderzył w bariery. Na odcinku między Cieszynem w stronę Bielska Białej przejazd możliwy jest wyłącznie prawym pasem. Co z obecnością amerykańskich żołnierzy w Polsce? W środę szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ma się spotkać z generałem Danem Kane'em, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA.
2: Chodzi o ostateczne przecięcie dyskusji, czy Stany Zjednoczone wstrzymują relokację swoich wojsk do Polski, czy nie. W weekend Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, a więc Ośrodek Prezydencki, jak i Ministerstwo Obrony Narodowej wydały podobne komunikaty. Z nich jasno wynika, że takich planów nie ma, jednak wątpliwości wciąż są. Prezydent chce o nich rozmawiać z, jak to określił szef BBN, wszystkimi ośrodkami władzy w Polsce.
1: Tyle Michał Radkowski. Możliwe, że w przyszłości polskie szkoły będą miały na stanie adrenalinę. To ratunek dla uczniów w przypadku ciężkiej reakcji alergicznej. Nad rozwiązaniem pracuje teraz Ministerstwo Zdrowia.
3: W czerwcu gotowa może być propozycja przepisów, które pozwolą szkołom kupować adrenalinę na receptę i po prostu potem trzymać ją w szafce i podać w sytuacji, gdy uczeń albo inna osoba w szkole ma wstrząs anafilaktyczny. O te zmiany apelują lekarze. Adrenalina w szkołach pojawi się najwcześniej w następnym roku szkolnym.
1: Tyle od Michała Dobrowskiego. I zanim o sporcie, uwagę prosimy jeszcze wszystkie słuchaczki. 26 maja, w Dzień Matki Amazonki, zapraszają kobiety w całej Polsce do udziału w wyjątkowej ogólnopolskiej kampanii profilaktyki raka piersi Badamy, nie tylko mamy. W wielu miastach w Polsce odbędą się bezpłatne badania profilaktyczne, nauka samobadania oraz spotkania i rozmowy. Więcej na stronie amazonkifederacja.pl. Złoto nie dla siatkarza Luronu CMC. Warty Zawiercie przegrali finał w Turynie 0-3 z włoską Perugią.
4: Trzeba oddać dzisiaj przeciwnikowi, że był po prostu śmietny.
1: Tyle Jakub Popiwczak, libero zespołu z Zawiercia. Łzy na Camp Nou. Robert Lewandowski pożegnał się z Barceloną, która wygrała wczoraj z Realem Betis 3-1.
5: Pero siempre llevaré al Barcelona en mi corazón.
1: Zawsze będę miał Barcelonę w swoim sercu. Tak mówił wzruszony ewidentnie Lewandowski. Mecz 33. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy szczęśliwy dla Legii Warszawa, która pokonała Lechię Gdańsk 2-1. Zerkamy na pogodowe mapy i niestety wygląda to fatalnie. Wiosna pokazuje nam raczej swoją kiepską stronę. Na termometrach maksymalnie okolice 13 kreski w Katowicach, w Krakowie 14 z plusem w Poznaniu. Podobnie będzie w Trójmieście. 15 stopni to Rzeszów i 19 najwięcej w Warszawie. Do tego w wielu miejscach niestety może dziś popadać. Zagrzmi od Suwalszczyzny przez Mazowsze po Podkarpacie, a najpiękniej będzie na północnym zachodzie kraju.
6: Możesz się śmiać razem z nami na leżąco, na siedząco albo na stojąco. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
7: 8:04. 4 wejściówki do parku rozrywki. Nie ma mowy o przypadku. Tu RMF Max.

0: Najwięcej porannej poniedziałkowej energii macie od nas. Od RMF Max lecą hity na maksa. Jest prawie 10 minut po godzinie 8. Tu Asia, tu Irek. Siemano, rano.
1: Cześć, dzień dobry. No cześć. I cały internet zasypany pożegnaniem Roberta z FC Barceloną.
0: Tak jest.
1: Bardzo ładny obrazek, wzruszający, pojawił się na oficjalnym profilu klubu na Instagramie, na klubu Barcelona.
0: Co Barcelona napisała na pożegnanie dla Roberta?
1: Dziękuję za wszystko, lewe.
0: Ale to nie jest zwykłe dziękuję.
1: Nie, no bo jest polsku.
0: To jest dziękuję.
1: Tak.
0: Tam jest e.
1: Dobrze, to powiem
0: znaki,
1: to jeszcze raz. No. Dziękuję za wszystko.
0: Dziękuję.
1: / lewy serduszko.
0: Mogli napisać całokształt. Albo wszyszczówsieńko. Ale i tak doceniamy.

0: numerów, które powodują, że nie możecie usiedzieć w miejscu. I tak właśnie gra RMF Max o poranku. Talk to you to another 55 Ultra.
1: 19 minut po godzinie 8. 4 wejściówki do parku rozrywki. Do wygrania są właśnie teraz, do wygrania są właśnie tu. Zabawa nazywa się Poranny Konkurs. A dzisiaj, no jak się domyślacie, inaczej być nie może. Trzeba odpowiedzieć sobie na jedno trudne pytanie. Co w tym wolnym czasie, jak nie grać w Barcelonie, będzie robił Robert Lewandowski?
0: Tak, bo on ma w ten poniedziałek trochę więcej czasu i pewnie będzie miał w poniedziałki trochę więcej czasu, więc podpowiedzcie, co Robert mógłby teraz zrobić albo robić.
1: Tak, zanim świat zorganizuje Lewandowskiemu nowe piłkarskie zajęcie, wasze podpowiedzi głosówkowo zostawiacie na Messengerze RMF Max i te najfajniejsze propozycje dla naszego Roberta, co dzisiaj w poniedziałek Robert ma robić, może z wami w firmie, może z wami w domu, może z wami w pracy, może z wami w autobusie. Dajcie znać, głosóweczki przyjmujemy, 4 wejściówki do parku rozrywki już przygotowane.
2: Max. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
8: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
9: Tak, tak.
8: Od 6 do 9.
9: Od 6 do 9 w Żabce.
8: Za 6,99 i że na bogato.
9: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
8: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
9: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
8: Dokładnie.
10: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
11: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
12: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
11: Ci, co ją znają, reagują.
12: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
13: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja: rodzice polecają konto przekorzystać.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Dzień dobry, cześć panie Robercie. Czwartego do padla potrzebujemy. Poziom taki, że chyba sobie poradzisz. Daj znać, dzisiaj 21. Na razie, hej.
2: Bardzo miła propozycja dla Roberta Lewandowskiego od Mariusza, bo skoro Robert będzie miał teraz trochę więcej czasu, to słuchacze RMF Max wymyślają, co z tym czasem Robert mógłby robić.
3: I swoją podpowiedź ma też Daniel.
4: Będzie się relaksował na działce i zbierał ogórki małosolne.
2: Smakowicie, smakowicie. Wszystko po to, by wygrać 4 wejściówki do Energylandii.
3: Na który apetyt ma też Dominika. Dominika! Dominika?
5: Może teraz razem ze mną oglądać mecze tej gówniary z paletką. Pozdrawiam.
2: Bardzo dziękujemy za twoją głosówkę. A 4 wejściówki do Energylandii dostanie Agnieszka.
6: No Robercik, i jedziemy. Un, dos, tres, zumba, hey, zumba, ha. Potrzebuję zastępstwa na wakacje. Mam dla ciebie fuchę od zaraz.
2: A my mamy dla ciebie 4 wejściówki do parku rozrywki. Poranny konkurs Energylandia. Mówią ci, baw się dobrze.
6: Zumba, he, zumba, ha.
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Jeżeli właśnie teraz ktoś obok was zaczął się ruszać w tym samym rytmie, to znaczy, że też ma włączony poranek RMF Max i dociera do niego dobra energia z głośnika ustawionego na maksa 20 minut przed 9.
1: Którego z polityków Polacy zaprosiliby na grilla? Taki sondaż się ostatnio wydarzył. No i Polacy mieli do wyboru wszystkie nazwiska, a najczęściej zaznaczali rubrykę z napisem żaden.
0: Żaden najpopularniejszy. No podobno to jest właśnie tajemnica sukcesu Patryka Jakiego.
1: Jakiego?
0: No właśnie tego. Tak.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca, kawa mielona Qualita Oro, 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
9: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: Maksymalnie dwie z rabatem na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Mega Paka 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 14,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays. Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Dokładnie wiemy, co lubicie o poranku w poniedziałek. I dokładnie to dostarczamy wam prosto do głośników w RMF Max, Bausa i Magnetic.
1: I dokładnie z tych samych powodów 14 332 zł to za mało.
0: A 14 490 zł to za dużo.
1: A kwota, która jest dokładnie pomiędzy, to pieniądze, które są do wygrania w naszej zabawie za dużo, za mało.
0: Chcecie mieć szansę, żeby po te pieniądze sięgnąć, to trzeba się zgłosić. Najlepiej hasłem Max pod 7327.
1: A kto zamiast wiadomości woli sobie kliknąć więcej szans, niech w sprawie dużych pieniędzy wchodzi na nasze www.rmfmax.pl.

0: Katy Perry, Snoop Dogg, oni wiedzą, jak zrobić nam dobry poniedziałek.
1: O ile drożej będzie na czerwcowy weekend, żeby gdzieś pojechać...
0: To zły poniedziałek.
1: O tym będziemy mówić we Flashu o 9:00.
0: Jeszcze nie jest za późno. 4 minuty i 9:00.
2: Reklama.
3: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
4: Tak, tak.
3: Od 6 do 9.
4: Od 6 do 9 w Żabce.
3: Za 6,99 i że na bogato.
4: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
3: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
4: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
3: Dokładnie.
5: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
15: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
16: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
17: A właśnie, że pasuje.
18: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
19: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
20: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
21: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
22: Rossmann. Skoczysz do Carrefoura?
23: Jasne, jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
24: I po reklamie.

0: Na zegarach 9, więc w RMF Max szybko i krótko o tym, co słychać w kraju i za granicą. Marek Makuła, zapraszam na Flash. Wyjazd za granicę na długi czerwcowy weekend będzie w tym roku wyraźnie droższy. Ceny wzrosły o 26%, wlicza portal wakacje.pl. Czy to znaczy, że w ogóle nie ma szansy na urlopy w atrakcyjnej cenie?
1: Jeżeli ktoś będzie zwlekał do ostatniej chwili, to raczej powinien nastawić się na to, że jakąś ofertę być może znajdzie, ale pod warunkiem, że nie będzie miał wymagań konkretnych co do kierunku, czy do hotelu, czy do miejsca wylotu, czy konkretnego dnia wylotu.
0: Radziła Marzena Germana z portalu wakacje.pl, a te najpopularniejsze kierunki wybierane przez Polaków na czerwcówkę w tym roku to Turcja, Grecja i Egipt.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Rosjanie minionej nocy znów uderzyli w Ukrainę przy użyciu dronów oraz rakiet, biorąc na celownik m.in. Odessę i Dniepr. W Odessie odłamki eksplozji uszkodziły bloki mieszkalne, szkoły oraz przedszkole, a rany odniosły dwie osoby, 11-letni chłopiec i 59-letni mężczyzna. Z kolei w Dnieprze po bezpośrednim ataku rakietowym ucierpiały trzy osoby. Ukraińskie służby po raz kolejny głośno podkreślają, że agresor celowo uderzył w infrastrukturę cywilną, która nie miała nic wspólnego z wojskiem. Tymczasem szykują się intensywne dni w relacjach polsko-amerykańskich. Przed nami cała seria kluczowych spotkań dotyczących stacjonowania żołnierzy z USA w naszym kraju. W środę szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz usiądzie do rozmów z najważniejszym dowódcą amerykańskiej armii, generałem Danem Kainem. Z kolei już jutro szef naszego sztabu generalnego, generał Wiesław Kukuła, spotka się z generałem dowodzącym siłami USA w Europie.
3: Chodzi o ostateczne przecięcie dyskusji, czy Stany Zjednoczone wstrzymują relokację swoich wojsk do Polski, czy nie. W weekend Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, a więc Ośrodek Prezydencki, jak i Ministerstwo Obrony Narodowej wydały podobne komunikaty. Z nich jasno wynika, że takich planów nie ma, jednak wątpliwości wciąż są. Prezydent chce o nich rozmawiać z, jak to określił szef BBN, wszystkimi ośrodkami władzy w Polsce. Dlatego w najbliższych dniach do Waszyngtonu wbierają się wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski.
0: Tyle Michał Radkowski. Jesteśmy na bieżąco z tym, co w polityce, to teraz o wielkim pożegnaniu Roberta Lewandowskiego z Barceloną. Kapitańska opaska, owacja na stojąco od całego stadionu i łzy w oczach po zejściu z murawy po wygranym meczu z Betisem Sevilla 3-1. Polski napastnik był absolutnym bohaterem spotkania kończącego 33. kolejkę Ligi Hiszpańskiej.
4: Robert Lewandowski abandonando el Camp por última vez como futbolista del primer equipo.
0: To był pożegnalny występ Lewego w barwach Dumy Katalonii. Od szefa klubu odebrał pamiątkę statuetkę z klubowym herbem i wymownym napisem jeden z naszych na zawsze. Nasz napastnik, który w sierpniu skończy 38 lat, w minioną sobotę oficjalnie ogłosił, że po tym sezonie odchodzi z Barcelony. Na koniec tego krótkiego flasza w pigułce jeszcze o groźnym wypadku podczas pokazów lotniczych w amerykańskim stanie Idaho, gdzie w powietrzu zderzyły się dwa myśliwce. Wojskowe maszyny runęły na ziemię w płomieniach, a nad bazą uniosły się kłęby czarnego dymu. Na szczęście piloci zdołali się w porę katapultować, co potwierdzają świadkowie, którzy widzieli na niebie cztery otwierające się spadochrony.
2: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Poniedziałek przynosi spore zróżnicowanie pogodowe w całym kraju. Na zachodzie i wschodzie możemy liczyć na sporo przejaśnień, a nawet rozpogodzenia. Jednak w pasie od Górnego Śląska przez Kujawę po Wielkopolskę zalegać będą gęstsze chmury z umiarkowanym deszczem. Z kolei w centrum kraju, na wschodzie oraz w Bieszczadach mogą rozwinąć się lokalne burze z gradem i porywistym wiatrem do 65 km na godzinę. Termometry wskażą dziś maksymalnie od 17 stopni na północnym wschodzie do 21 na południowym wschodzie, przy czym w rejonach chłodniejszego pasa i na Podhalu będzie to zaledwie 9 do 16 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa. Gramy hity na maksa.
6: I pomagamy uniknąć tragedii.
7: I dlatego tydzień przed faktem wam przypominamy, że Dzień Matki jest za tydzień we wtorek.
6: Było słychać w głosie, jak wam matka przypomniała. www.rmfmax.pl. Wjechały nowe konkursy, w których wszystko, co trzeba na Dzień Matki, jest do zdobycia. Kto chce zdobyć te prezenty na www.rmfmax.pl. Wchodzi właśnie teraz.
7: Do jutra, pa, pa.
6: A Siajrek 5 po 9.

0: 4 pory roku. Wiktor Waligura w RMF Max. No jest, nareszcie mamy poniedziałek, poniedziałeczek, poniedziałunio, 5 stopni za oknem, jest pięknie. Tak, na pewno nikt nie powiedział dzisiaj rano, ale słuchajcie, że to do tego poniedziałku trzeba się jakoś negatywnie nastawiać. Nie trzeba, tym bardziej, że tę najtrudniejszą część już mamy za sobą. Teraz ta przyjemniejsza, teraz już odliczanie do fajrantu, na razie do obiadu, byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy właśnie odpalamy. Dawid Miązek, dzień dobry. I żeby was tak tutaj rozruszać fajnie na resztę dnia, za chwilę David Guetta, Cedric Gervais, Chris Willis, Would I Lie To You, a ja zostaję z wami do 13. Zapraszam.
1: Reklama. Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

Man Eater i to jest Nelly Furtado. Słuchacie oczywiście RMF Max, ależ to były wczoraj wzruszające sceny, jak Robert Lewandowski schodził po raz ostatni z boiska na Camp Nou. Robert już wiadomo od tego weekendu oficjalnie, że odchodzi z Barcelony po sezonie. Jeszcze jeden mecz zagra, ale to był wyjazdowy, a teraz ostatni raz przed własną publicznością. Ależ go tam żegnali na stojąco, łzy wzruszenia były i tak dalej. No i co teraz z Robertem? No różne opcje są na stole. Podobno był grany Juventus, ale Juventus chyba nie awansuje do Ligi Mistrzów, to Robert może nie chcieć, a jest podobno lukratywna propozycja z Arabii Saudyjskiej, a o Ameryce Robert myśli, Chicago Fire. Także no coś tam się będzie działo, jakby co, polska ekstraklasa coraz lepsza, Robercik, słuchaj, mamy dwa miejsca w eliminacjach do Ligi Mistrzów, także może ten kierunek. A może sobie po prostu kupisz jakiś klub i sobie będziesz w nim grał. O. A jeszcze wracając do tych łez wzruszenia na pożegnanie Barcelony, wyobraźcie sobie, jak Ania płacze. Nie wiadomo przecież, czy w tym Chicago, czy w tej Arabii będą tacy fajni partnerzy do baczaty.

0: Beauty and the Beat. Justin Bieber wraca z drugą młodością tego kawałka razem z Nicki Minaj. Słuchacie RMF Max. Słuchajcie, dobre wiadomości przy poniedziałku. Widełki finansowe w zabawie za dużo, za mało nam się zwężyły. A to jest bardzo dobra wiadomość, bo coraz bliżej wygranej jesteśmy. Już wiemy, że dzisiaj możecie wygrać więcej niż 14 332 zł, a mniej niż 14 490. Wszystko pomiędzy jest grane, a właściwie będzie wygrywane i to ty, dokładnie ty możesz zgarnąć te pieniądze i możesz to zrobić nawet dzisiaj. Dlaczego nie? Wystarczy malutka inwestycja 369 w SMS-a. SMS-a z hasłem MAX wysłanego pod numer 7327. I co? I zbawią cię te 3 zł z hakiem? No nie. A w zamian możesz zgarnąć grubo ponad 14 tysięcy złotych, a nawet jak w finale nie trafisz kwoty, o którą gramy, to i tak 500 zł leci do ciebie. Także piękna sytuacja, piękny może być to poniedziałek. SMS z hasłem MAX wysyłaj pod 7327 albo wbijaj na rmfmax.pl.
1: Reklama. Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
5: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
6: Znałem to już.
5: Dzięki RMF Max.
7: To tego się słucha.
5: Max jest pierwszy. Wiadomo co jest i co będzie hitem.
7: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
8: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
12: taniej masz. Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
13: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
12: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
14: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Poniedziałek przynosi spore zróżnicowanie pogodowe w całym kraju. Na zachodzie i wschodzie możemy liczyć na sporo przejaśnień, a nawet rozpogodzenia. Jednak w pasie od Górnego Śląska przez Kujawę po Wielkopolskę zalegać będą gęstsze chmury z umiarkowanym deszczem. Z kolei w centrum kraju, na wschodzie oraz w Bieszczadach mogą rozwinąć się lokalne burze z gradem i porywistym wiatrem do 65 km na godzinę. Termometry wskażą dziś maksymalnie od 17 stopni na północnym wschodzie do 21 na południowym wschodzie, przy czym w rejonach chłodniejszego pasa i na Podhalu będzie to zaledwie 9 do 16 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
2: RMF Max.
3: RMF Max.
2: RMF Max.

0: kochasz? No, czasem to jest niezręczne pytanie, ale mam nadzieję, że w tym kawałku akurat nie. Sobel, Francis i Dings w RMF Max. Za chwilę długo każąca na siebie czekać nowość od Martina Garrixa i Eda Sheerana, bo ponoć nagrali ten numer już 12 lat temu. No, ale jakoś tak właśnie z różnych względów, nie wiem, może akurat wizyta u babci, może piesek zachorował, nie wiem, ale tak przekładali premierę, przekładali i się dopiero teraz wydało. Martin Garrix z Edem Sheeranem, Repeat It. A za chwilę 10 będzie Flash i prognoza pogody.
1: To jest nowość w RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
6: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
10: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
1: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
12: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid.
0: I po reklamie.
1: Muzyka zawsze po pierwsze.
15: Tu się czuję hity.
1: RMF Max. Hity na maksa!
15: Hity na maksa!
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
17: Dziś aura w Polsce nie będzie jednolita. Poranne mgły, które ograniczały widzialność na południu i wschodzie, powoli ustępują miejsca słońcu, zwłaszcza na krańcach wschodnich i zachodnich. W głębi kraju spodziewamy się jednak przelotnych opadów deszczu, a pas od Małopolski po Wielkopolskę będzie dziś najchłodniejszy. Termometry pokażą tam od 12 do 16 stopni, podczas gdy na Podhalu zaledwie 9. Najwyższe wartości do 21 kresek na plusie odnotujemy na południowym wschodzie, choć tam podobnie jak w centrum, po południu mogą uderzyć burze z gradem.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
18: No to bez rozgadywania się, Kygo z Khalidem i Griffinem numerem Save My Love otwierają nam godzinę 10 w RMF Max. Dawid Miązek, zapraszam.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Damiano David, The First Time w RMF Max. To jest kawałek, który miał premierę, no nie pamiętam dokładnie kiedy, ale na pewno w ciągu ostatnich 12 miesięcy. No to teraz cofniemy się trochę w czasie. Pierwsza dekada lat 2000. Wtedy powstał numer, który no do dzisiaj jest idealny do spacerów, za rączkę po plaży przy zachodzącym słońcu, do przytulania się wspólnego, znaczy, takiego można się było przytulać osobno, ale też do tego, co dostępuje po spacerach i po przytulaniu. Beautiful Girls, Sean Kingston teraz w RMF Max.

Jest to numer, przy którym zdecydowanie warto podkręcić głośność. Kuban i Zalia Kyoto w RMF Max, ale jak już przy podkręcaniu jesteśmy, to podkręćmy też emocje i podkręćmy szanse wasze. Jak Kyoto w RMF Max, ale jak już przy podkręcaniu jesteśmy,

0: tysięcy złotych, czyli no, orłem z matematyki być nie trzeba, że teraz się po prostu bardziej opłaca wejść do naszej zabawy. Jak wejść? Na rmfmax.pl można wbić, albo wysyłając SMS-a z hasłem Max pod numer 7327 za 369. Ja każdego takiego SMS-a mnożę 203 razy w naszym systemie, a płacisz tylko za jednego, więc się opłaca. Tym bardziej się opłaca, że w finale możesz zgarnąć ponad 14 tysięcy złotych, jak odgadniesz kwotę ukrytą na naszym koncie, a nawet jak nie odgadniesz, to i tak 5 stówek wpada. Piękna sprawa. rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max. Runda bonusowa 8 minut, tylko już 7,5.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
2: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
3: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitu w 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: A co tam w Carrefourze?
12: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lindt od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Max dowozi.
3: Ale akcja!
2: RMF Max. Hity na maksa.
4: Hity na maksa. Please just rewind, let me shake it to the max.

Back to France, to jest Somber w RMF Max. Ostatnio Donald Trump z całą delegacją, pewnie słyszeliście, był w Chinach. Rozmowy na najwyższym szczeblu dwóch największych, najpotężniejszych państw świata, najpotężniejszych gospodarek. No i jak zawsze przy tego typu wizytach są podarki dla obu stron. No i okazuje się, że słuchajcie, delegacja amerykańska wszystkie swoje prezenty jeszcze przed odlotem z Chin wyrzuciła do śmieci. Dlaczego? Bo bali się podsłuchów, które Chińczycy rzekomo mieli tam zainstalować, albo przynajmniej mogli. No, prasa chińska pisze o skandalu, niewdzięczności i w ogóle, że chamstwo. A ja wam powiem, ja trochę tych Amerykanów rozumiem. Kupiłem sobie niedawno na jednym z chińskich serwisów taki odkurzacz automatyczny, sprzątający, nie, że sam jeździ po mieszkaniu i sprząta. I on się dziwnie zachowuje. Jak my z żoną zaczynamy szeptać, to on podjeżdża. Z drugiej strony jakichś wielkich tajemnic to tam nie poznał u mnie, co najwyżej, co myślę o szwagrze. Ed Sheeran, Aziz Amber, RMF Max.

0: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
1: Ile?
2: Wiemy, że 14 332 zł to za mało, a 14 490 to za dużo.
0: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
3: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy pomidory na gałązce na wagę 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją borówki amerykańskie 9,75 za opakowanie 300 gramów. Limit łączny w okresie promocji jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
6: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16:30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
7: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowid.
14: I po reklamie.
0: Playlista, co zrobi ci dzień.
15: Niech się dzieje.
0: RMF Max. Hity na maksa.
15: Hity na maksa.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
17: Dziś aura w Polsce nie będzie jednolita. Poranne mgły, które ograniczały widzialność na południu i wschodzie, powoli ustępują miejsca słońcu, zwłaszcza na krańcach wschodnich i zachodnich. W głębi kraju spodziewamy się jednak przelotnych opadów deszczu, a pas od Małopolski po Wielkopolskę będzie dziś najchłodniejszy. Termometry pokażą tam od 12 do 16 stopni, podczas gdy na Podhalu zaledwie 9. Najwyższe wartości, do 21 kresek na plusie, odnotujemy na południowym wschodzie, choć tam, podobnie jak w centrum, po południu mogą uderzyć burze z gradem.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
15: RMF Max.
0: RMF Max.
15: RMF

Please don't stop the music. To jest Rihanna w RMF Max. W życiu nikt by się nie odważył przerwać muzyki od Rihanny. Ja też poczekałem grzecznie, aż się skończy i dopiero teraz mówię, a jestem tu, żeby wam powiedzieć, że zbliża się już godzina 11. Także flash szykujemy dla was, prognozę pogody, ale też kolejne fajne nuty szykujemy. Przecież przed 11 zdążymy jeszcze coś fajnego zagrać. Fajnego i świeżego. Anima, Jersey i Beautiful. You make me feel alive again.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit.
3: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
4: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Ola, w tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie 2. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
9: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
10: Wyj głośniej.
11: Miej fan.
10: RMF Max. Hity na maksa.
11: Hity na maksa.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
13: Początek tygodnia upłynie nam pod znakiem kapryśnej majowej przeplatanki. Mieszkańcy Kujaw i Wielkopolski muszą dziś pamiętać o parasolach, bo tam deszcz spadnie dość intensywnie. W pasie wschodnim oraz w centrum kraju istnieje duże ryzyko pojawienia się burz, którym towarzyszyć będzie grat oraz silniejsze porywy wiatru. Temperatura maksymalna w najcieplejszych regionach południowo-wschodnich dobije do 21 stopni. Z kolei na zachodzie i północnym wschodzie zobaczymy około 17 kresek. Jutro i w środę pogoda zacznie się powoli stabilizować.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
14: Ja tu z taką petycją do pogody, że droga pogodo, no starczy już tej wczesnej wiosny. My chcemy taką późną wiosnę, a nawet trochę bliżej lata, by tak się przydało. No ale widzę, że na tej długoterminowej prognozie to też aura ma chyba inne zdanie. No ale dobra, może dzięki temu lato będzie lepiej smakować. Na pewno nam teraz posmakuje numer od Pink Panthers i Zary Larson Stateside. Dawid Miązek, zapraszam, a to jest Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy.

I nawet jeżeli ten poniedziałek jest dla nas taki poniedziałkowy, to takie nuty pomagają. Dawid Podsiadło i Sezon w RMF Max. No i pomaga też to, że już niedługo będzie południe, już będzie lżej z tym poniedziałkiem. Jakiś taki lżejszy to też bywa portfel po weekendzie, albo konto bankowe też tam po weekendzie czasem z niego może coś umknąć. No ale to warto uzupełnić. To uzupełnić z RMF Max, bo przecież w zabawie za dużo, za mało. Mamy dla was i dobrą zabawę, i fajne zgadywanie, ale przede wszystkim kasę mamy do wygrania. Więcej niż 14 332 zł, a mniej niż 14 490. Taka kwota jest do zgarnięcia. Trzeba ją znaleźć i wtedy jak odgadniecie prawidłowo, to zabieracie ją dla siebie. Ale najpierw to trzeba się przede wszystkim zgłosić. Dać sobie szansę, żeby dzisiaj być w finale. Jeden SMS i możesz mieć jeden z najlepszych, albo nawet najlepszy poniedziałek w życiu. Hasło Max śli pod 7327 za 3,69 albo wbijaj na www.rmfmax.pl i możesz jeszcze dzisiaj przytulić ponad 14 tysięcy złotych. Wydajesz na co chcesz tę kasę. rmfmax.pl albo hasło Max i 7327.

Obejmuje nas Jonathan Lifka i jeszcze PZF w RMF Max. Słuchajcie, największy hotel nad polskim Morzem Gołębiewski w Pobierowie. No jeszcze nieoficjalnie otwarty, ale już można rezerwować, słuchajcie, pobyty na sezon letni w jednym z 1240 pokoi, więc to jest jakiś kosmos. To jest tak naprawdę małe miasteczko, a nie hotel. No i jakbyście chcieli zarezerwować pokój na wakacje, to słuchajcie, ceny zaczynają się od 1400 zł. Nie za tydzień, za dobę, za pokój dwuosobowy. No, co prawda w cenie różne atrakcje, akwaparki i tak dalej, ale no za tyle to słuchajcie, można sobie ogarnąć wakacje w Turcji tygodniowe z przelotem, all excuse me i tak dalej, ale czy z tej Turcji wpadną takie rolki na Instagrama, na bogato? No właśnie, Tame Impala, Genie i Dracula w RMF Max.

0: piosenka, która na starcie ma jakieś 3 razy wolniejsze tempo niż na mecie. John Summit, The Chainsmokers, Easy i All The Time w RMF Max, ale to wiecie, my też im bliżej Fajrantu, tym jakoś szybciej, więcej energii i w ogóle. Do Fajrantu pewnie jeszcze trochę czasu zostało, ale coraz bliżej 12 jesteśmy. No i obiadu, bo to jest byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. Na razie to przed nami prognoza pogody, po niej Lady Gaga i Bad Romance.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Choker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Tak działa ma.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
1: Początek tygodnia upłynie nam pod znakiem kapryśnej majowej przeplatanki. Mieszkańcy Kujaw i Wielkopolski muszą dziś pamiętać o parasolach, bo tam deszcz spadnie dość intensywnie. W pasie wschodnim oraz w centrum kraju istnieje duże ryzyko pojawienia się burz, którym towarzyszyć będzie grat oraz silniejsze porywy wiatru. Temperatura maksymalna w najcieplejszych regionach południowo-wschodnich dobije do 21 stopni. Z kolei na zachodzie i północnym wschodzie zobaczymy około 17 kresek. Jutro i w środę pogoda zacznie się powoli stabilizować.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: RMF Max.
3: RMF Max.
2: RMF Max.

Mask Carson Superstar, Kristen Marci i Reverend House. To jest RMF Max. Tymczasem Taco Hemingway podbił kolejną miejscówkę Ergo Arenę w Gdańsku, w Sopocie, bo tu na granicy jest. Tam w ten weekend kolejne dwa wyprzedane koncerty, no i podobno było grubo, a teraz taki koncert flagowy, można powiedzieć, całej tegorocznej trasy Taco, bo już w ten weekend, w piątek i w sobotę, Taco Hemingway wystąpi na Stadionie Narodowym. I ten piątkowy koncert to jest ostatni w ogóle, na który zostały jeszcze jakieś bilety. To ja tylko powiem, że my też w RMF Max będziemy mieć dla was wejściówki na piątkowy koncert Taco. Słuchajcie nas uważnie jutro przed południem i codziennie w kanale nadawczym po 17:00 będą bilety. Metzner i Gotem w RMF Max.

0: reklama.
1: Fireball.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
13: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
14: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
13: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
14: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
13: O, pyszna zapiekanka.
14: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
13: To rozumiem.
14: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii miała być jedna doniczka.
15: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
18: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
17: Latium?
18: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
17: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
18: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid.
19: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: W połowie dnia chmury dominują nad większością województw, ale wschodnia i zachodnia Polska łapią najwięcej słonecznych chwil. Najbardziej deszczowa aura panuje w pasie ciągnącym się od południa ku Kujawom, gdzie jest też najchłodniej, bo lokalnie zaledwie do 12 stopni. Na Podhalu słupki rtęci zatrzymały się w okolicach 9 kresek, natomiast najcieplej jest na krańcach południowo-wschodnich, gdzie temperatura sięgnie 21 stopni. Uwaga na popołudniowe burze w centrum i na wschodzie kraju. W ich czasie spadnie grad, a wiatr przyspieszy.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: No tak, hitów na maksa nie zabraknie. Po 12 w RMF Max mamy już poniedziałkowe popołudnie. Uff. A zaczniemy je sobie od chłopaka, który kręci, ale nie, że coś tam kłamie, tylko ją kręci, te co śpiewa. Boy You Turn Me, Felix Jen i Kaskada w RMF Max. To jest byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Ja się nazywam Dawid Miązek i jeszcze z wami jestem do 13. Zapraszam.

0: Dwa dni w LED Cafe RMF Max. No, fajnie dwa dni, spoko, ale za dwa dni to już może być po zabawie. Dzisiaj może być po zabawie za dużo, za mało, bo słuchajcie, coraz bliżej jesteśmy odgadnięcia kwoty, która jest skryta na naszym koncie. Wiemy już na pewno, że to jest więcej niż 14 332 zł i mniej niż 14 490. Czyli te widełki już na tyle wąskie, że nawet dzisiaj główna wygrana może paść, a właściwie wpaść. I to prosto z naszego konta na twoje. Wystarczy znaleźć się w finale i wystarczy odgadnąć prawidłową kwotę. A to jest o tyle teraz łatwiejsze, że 219 razy mnożymy wasze szanse na finał. O ile zgłosicie się dokładnie teraz, bo tylko 7 minut runda bonusowa potrwa. Zgłosicie się, czyli wyślecie do nas SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 3,69 albo wbijecie na www.rmfmax.pl. Czy online zgłoszenie, czy SMS-owe, nieważne, runda bonusowa tak samo działa, 219 razy wasze szanse rosną. No to sami sobie odpowiedzcie na pytanie, kiedy się zgłosić, jak nie teraz. Kiedy dać sobie szansę na duży dopływ gotówki, na idealne, wymarzone wakacje albo na długo odsuwany remont kuchni, jak nie właśnie teraz. rmfmax.pl albo 7327, hasło Max. Wchodź do gry, co ci szkodzi?
1: Reklama.
2: Mówiłem ci, że za dużo.
1: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na Aliora i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A.

0: stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra w RMF Maxi nareszcie. Nareszcie poniedziałek, tak pewnie nikt nigdy nie powiedział. A swoją drogą nie był to też przyjemny poniedziałek dla prezydenta Rosji, Władimira Putina, który no, nie dość, że tam w weekend ukraińskie drony po raz kolejny doleciały w okolice Moskwy i narobiły spustoszenia, to jeszcze tej nocy, słuchajcie, rosyjski dron z kolei na Morzu Czarnym zaatakował statek handlowy na wodach ukraińskich. I to jest o tyle ciekawe, że ten statek handlowy był chiński. A to wiadomo, najważniejszy sojusznik. Bez wsparcia Chin to Rosja długo by w tej wojnie nie pociągnęła. Także no co, mamy dopiero południe, a to już pewnie bladym świtem musiał się Putin zrywać i telefonować z przeprosinami do Pekinu. No wiecie, towarzysze, tu się pomyliliśmy. I tak musiał tam wymyślać. A to strasznie ciężko się wymyśla, jak się klęczy. Swedish House Mafia, Wait So Long.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tego nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
2: Co Barcelona napisała na pożegnanie dla Roberta?
3: Dziękuję za wszystko, lewy.
2: Ale to nie jest zwykłe dziękuję.
3: Nie, no bo jest
2: to
3: po polsku.
2: To jest tam jest
3: polskie. Dobrze, to powiem
2: znaki,
3: to jeszcze raz. No. Dziękuję za wszystko.
2: Mogli napisać całokształt. Albo wszyszczówsieńko.
4: Najlepsza zabawa od samego rana.
1: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
5: Reklama.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Sprawdź to sam, czekaj dał, odkusi ceną każdy dział.
12: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
13: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
16: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
17: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
18: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
19: Citroen. I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: W połowie dnia chmury dominują nad większością województw, ale wschodnia i zachodnia Polska łapią najwięcej słonecznych chwil. Najbardziej deszczowa aura panuje w pasie ciągnącym się od południa ku Kujawom, gdzie jest też najchłodniej, bo lokalnie zaledwie do 12 stopni. Na Podhalu słupki rtęci zatrzymały się w okolicach 9 kresek, natomiast najcieplej jest na krańcach południowo-wschodnich, gdzie temperatura sięgnie 21 stopni. Uwaga na popołudniowe burze w centrum i na wschodzie kraju. W ich czasie spadnie grad, a wiatr przyspieszy.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
2: RMF Max.

W dobrą stronę w RMF Max Dawid Podsiadło. No pewnie, że my też w dobrą stronę się kierujemy, w stronę fajrantu, ale póki co obiadu i też fajnie, byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy się powoli kończy. Bardzo wam za dzisiaj dziękuję. Oczywiście słyszymy się jutro, mam nadzieję, że w komplecie. Ja tu jestem z wami od 9 na pewno, no po 9 trochę. A za chwilę będą z wami Ania Wojtkowiak i Fiołas i program i Wszystko Gra startuje. A w tle nam już startuje muzyczny banger Another i 54 Ultra. Talk to you. Dawid Związek, dzięki, do usłyszenia jutro, cześć.

0: Reklama.
1: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowid.
8: A co tam w Carrefourze?
9: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.
15: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: Dziś to dynamiczne fronty atmosferyczne kształtują aurę nad Polską. O ile na wschodzie i zachodzie kraju niebo okresowo się przeciera, o tyle w centrum i na północy zbierają się deszczowe chmury. Popołudniowe burze z gradem mogą dać się we znaki mieszkańcom wschodnich i centralnych województw, a opady w ich trakcie sięgną 25 mm. Termometry pokazują ogromne rozbieżności, od zaledwie 9 stopni w Beskidzie, przez 16 w centrum, aż po 21 na południowym wschodzie. Następne dni przyniosą chwilowe uspokojenie i lekkie ocieplenie, ale w środę burze powrócą.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
3: Back to France. Sombr na dzień dobry po 13:00, nieprzypadkowo, bo wracamy do was, przyjaciele. Po weekendzie tu Anka i Fiałas się macie w RMF Max.
4: Pieniądze do wygrania i jeszcze gadżety w naszej zabawie poniedziałek na skróty, ale do tego to będziemy nawiązywać. Przetrwamy ten poniedziałek razem. Dzień dobry.

0: jeszcze trzymają weekendowy klimat. Palar, Vivi Simone i White 2115 w RMF Max. No a po weekendzie, w poniedziałek w pracy, każdy wchodzi przyczajony, robi rekonesans, orientuje się w sytuacji i my wam trochę w tym pomożemy.
1: Teraz lepiej schować się na moment, chwycić za telefon i uwaga, wysłać hasło Max na numer 7327. Dlaczego? Dlatego, że teraz mnożymy każde zgłoszenie, tego jeszcze nie było, 226 razy.
0: Ponad 14 tysięcy jest na naszym koncie. Ile dokładnie? To wy typujecie, wy obstawiacie, ale teraz skorzystajcie z chwili, bo to właściwy moment. 230 razy mnożymy twoje zgłoszenie za 3,69. Wejdź do zabawy teraz. SMS o treści Max. Wystarczy wysłać na 7327. RMF Max. RMF Max. Bonus działa do za 10 druga. Korzystajcie, a do nas wpada za moment Calvin Harris.
2: Reklama.
3: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
4: Ile?
1: Wiemy, że 14 332 zł to za mało, a 14 490 to za dużo.
3: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.

0: Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super, no to jak dołączyć?
1: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid. Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: I po reklamie.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gct.pl.

0: Rej szuka męża, Where's my husband w RMF Max, a Robert Lewandowski szuka klubu. Wiemy już, że pożegnał się z FC Barceloną. No łezka się kręci w oku, ale z drugiej strony cieszmy się, bo byliśmy świadkami czegoś niesamowitego. I dlatego dzisiaj w zabawie poniedziałek na skróty mamy dla was propozycję.
1: Skrót, a jakżeby inaczej, RL9. Rozwincie kreatywnie, nagrywając głosówki na Messengerze RMF Max. No i oczywiście za te najlepsze rozwinięcia będą gadżety. RL9. Regularny lider 9, na przykład jak dla mnie.
0: Recenzent lodówek. Bardziej mi się podoba. Wskakujcie na nasz Messenger, nagrajcie głosówkę, rozwincie skrót RL. No, 9 też można dorzucić, jeśli macie pomysł, a za najfajniejsze dajemy maksymalne gadżety.

0: przy takich hitach pojawia się tęsknota za weekendem. O ile byśmy dali za ten jeden dzień dłuższego weekendu Bibi Rexa za nami.
1: A może chodzi tylko o to, żeby się porządnie wyspać? Na takim porządnym łóżku. Może potrzebujecie nowego materaca? I to o to chodzi.
0: No, kiedy wymienialiście? Pewnie lata temu, co?
1: To teraz wyślijcie hasło Max na numer 7327 za 3,69 zł i wejdźcie do zabawy o ponad 14 tysięcy złotych. Na przykład na materac.
0: Jeszcze przez moment 226 razy mnożymy każde zgłoszenie. Ile wygrasz, tak się wyśpisz. Tylko teraz złapcie bonus. Jeszcze zdążycie. 7327. SMS o treści Max. Max.
2: Reklama. Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.

0: poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
2: Znałem to już.
1: Dzięki RMF Max.
3: To tego się słucha.
1: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
3: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
4: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
3: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Dziś to dynamiczne fronty atmosferyczne kształtują aurę nad Polską. O ile na wschodzie i zachodzie kraju niebo okresowo się przeciera, o tyle w centrum i na północy zbierają się deszczowe chmury. Popołudniowe burze z gradem mogą dać się we znaki mieszkańcom wschodnich i centralnych województw, a opady w ich trakcie sięgną 25 mm. Termometry pokazują ogromne rozbieżności, od zaledwie 9 stopni w Beskidzie, przez 16 w centrum, aż po 21 na południowym wschodzie. Następne dni przyniosą chwilowe uspokojenie i lekkie ocieplenie, ale w środę burze powrócą.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: RMF Max.
3: RMF Max.
0: RMF Max.

0: Juste Jackstyle Lyon, Turn the Lights Off w RMF Max. Na poniedziałek, na rozgrzewkę, ale tylko u nas jest taki klimat, że można już przy poniedziałku myśleć o kolejnym weekendzie. Ale wow, co tu się wydarzyło? Pojawiły się dodatkowe bilety na koncert Taco Hemingwaya w sobotę na PGE Narodowym.
1: Taco w nadchodzący weekend zagra w Warszawie w piątek i w sobotę. I w pewnym momencie biletów na sobotę już nie było, więc jeśli tylko sobota was interesowała, dobra wiadomość, jest dodatkowa pula. Można już polować na bilet sobotni bądź na piątek, bo tych jeszcze zostało troszkę.
0: A ten, kto się trochę już zainteresował, jak było choćby w Gdańsku w miniony weekend, to wie, że absolutnie warto, więc jeżeli jeszcze nie macie tych biletów, to koniecznie zaglądajcie na relacje, zobaczcie, co tam się dzieje, no bo w ten weekend warto by było, żeby na Narodowym was nie zabrakło.
1: Poniedziałek to dobry moment, żeby zacząć się przed koncertem rozgrzewać. Daria i Taco. Znów

0: RMF Max.
1: Graba wie, co mówi na temat hitów.
2: Mamy to, David Guetta zrobił remix i jest już w zestawieniu listy Hot Bands. To Milky w nowej wersji Just The Way You Are. Polecam wam w poniedziałek.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama. Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
4: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
3: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
7: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit.
14: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: Druga połowa dnia minie pod znakiem opadów, które w Wielkopolsce mogą mieć charakter ciągły. W centrum i na wschodzie kraju rozwijają się komórki burzowe, lokalnie niosące grat oraz porywy wiatru dochodzące do 65 km na godzinę. Pod względem temperatury najcieplejszym regionem pozostaje południowy wschód z wartościami do 21 stopni, natomiast chłodny pas centralny notuje zaledwie 12-16 stopni. Na Podhalu natomiast panuje wręcz jesienna aura z temperaturą rzędu 9 stopni na plusie. Jutro pogoda nieco się poprawi.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: Jeśli właśnie udajecie, że pracujecie, będziemy was kryć. Witajcie, tu Anka i Fiała z RMF Max po drugiej.
3: A tym, którzy naprawdę chcą coś zrobić, pomożemy muzycznie. Alex Warren na start, za chwilkę także Tame Impala i Jenny.

0: jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.
1: Max.

0: przewrotnie. Ten kawałek ma działanie przeciwbólowe. Ebony Hearts za nami. My w bólu łączymy się z wciąż walczącymi maturzystami. Przed chwilką wystartował egzamin dwujęzyczny z francuskiego.
1: Ale najbardziej ta matura będzie boleć tego, kto opublikował arkusze z chemii jeszcze przed egzaminem. Teraz zajmuje się tym prokuratura.
0: Wcześniej wycieki były z polskiego matmy. No u nas szczelnie jak na razie. Nikt nie wie, ile kasy jest na koncie w naszej zabawie, ale być może zaraz ktoś trafnie wytypuje i ją od nas zabierze.
2: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.
2: Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
6: Oh.
5: A nawet kolacji na obiad.
6: Mm.
5: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
7: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
8: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Gramy.
13: Nie oceniamy.

0: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: A w tym wszystkim chodzi o to, by wytypować, ile kasy mamy na koncie. Finał zabawy Za Dużo, Za Mało.
2: Najpierw to najważniejsze, żeby ktoś jeszcze odebrał telefon, żeby to zrobić. Halo, dzień dobry. Radio RMF Max, Anka i Fiołas. Dzień dobry w finale zabawy Za Dużo, Za Mało. Kto po drugiej stronie?
3: Tomek.
1: Tomek, pędziemy z poniedziałkową odsieczą, żeby ten dzień ci odczarować. Jest duża kasa do wygrania.
2: Ponad 14 tysięcy złotych, które może wjechać na twoje konto.
3: Bardzo chętnie.
2: Jak trafisz co do złotówki, to naprawdę przelewamy ci te pieniądze.
1: Najważniejsze, że 14 332 złote to za mało, a 14 490 złotych to już za dużo.
3: Spróbujmy może 14 349 złotych.
1: 14 349.
2: Brzmi jak dobra cenówka. Co byś sobie za to kupił, słuchaj, bo to taka jakby prawie jak z marketu, no, ta końcówka.
3: A może zapas paliwa?
2: Zapas paliwa! Jeździsz tirem?
3: Nie, ale teraz są takie ceny, że każda ilość się przyda.
2: No to sprawdzamy w takim razie.
1: 14 349 zł. To była propozycja Tomka, a to jest...
2: Za mało. Więcej mamy na naszym koncie, Tomku, ale tobie też powiemy więcej.
1: Bak zatankujesz, bo 500 zł na pocieszkę leci do ciebie
3: super.
1: Dziś.
3: Super, dziękuję bardzo.
1: Bak, Tomkowi zatankowaliśmy super. Dzisiaj. Tomeczku, gratulujemy i zachęcamy cię, walcz dalej. Dzięki tobie też zawęziły się możliwości i jeszcze bliżej jesteśmy ostatecznej kwoty. Ten moment, gdy ktoś te pieniądze zgarnie, zbliża się wielkimi krokami.
3: Super, będę na pewno walczył dalej.
0: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Czujecie, że wy też moglibyście wyjść z kasą od nas? Sprawdźcie szczegóły Za Dużo, Za Mało na rmfmax.pl.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Sprawdź to sam, czekaj dał, odkrusi ceną każdy dział.
3: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
14: Kastorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
14: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
16: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
17: Play.
18: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
2: Druga połowa dnia minie pod znakiem opadów, które w Wielkopolsce mogą mieć charakter ciągły. W centrum i na wschodzie kraju rozwijają się komórki burzowe, lokalnie niosące grat oraz porywy wiatru dochodzące do 65 km na godzinę. Pod względem temperatury najcieplejszym regionem pozostaje południowy wschód z wartościami do 21 stopni, natomiast chłodny pas centralny notuje zaledwie 12-16 stopni. Na Podhalu natomiast panuje wręcz jesienna aura z temperaturą rzędu 9 stopni na plusie. Jutro pogoda nieco się poprawi.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: RMS Max.

0: No. Na to nikt nie wpadł. To Karol G w RMF Max. 75% kobiet zapytanych, dlaczego nie chce mieć dzieci, odpowiada w Nowej Sądzie Ceboś, że ich po prostu nie lubi.
1: Nie lubi.
0: To nikt na to nie wpadł dotychczas, że kobiety mogą po prostu dzieci nie lubić.
1: 800 plus, babciowe, urlopy tacierzyńskie, to wszystko miało pomóc. Tymczasem, no proszę bardzo, odpowiedź jest tak banalna, można nawet powiedzieć,
0: że zamiast takich programów przydałby się program polubienia dzieci.
1: Ale ja się tak zastanawiam, jak można nie lubić dzieci, jakby no nie znając ich do końca. No bo jak się ich nie ma, no to ich się do końca nie zna, jakby nie było.
0: No wiesz, z żarciem bywa podobnie. Dopóki nie zjesz, to nie lubisz.
1: Ale trzeba pamiętać, że gust zmienia się z wiekiem. Tylko tu już potem ciężej spróbować.

0: Reklama.
1: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: 27,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie dezodoranty i antyperspiranty, drugi tańszy produkt, 70% taniej. Biedronka.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: I po reklamie.

0: Popołudniowy sport w RMF Max. Zaczynamy od piłkarskiej ekstraklasy. Dziś dokończenie przedostatniej kolejki. O 19:00 walczące o utrzymanie Arka Gdynia zagra z pewną spadku do pierwszej ligi Brokbet Termaliką Nieciecza. Pewny powrotu do ekstraklasy jest z kolei Śląsk Wrocław, który awans świętował wczoraj po pokonaniu Polonii Bytom 3-1. Do najwyższej ligi rozgrywek wraca też Wisła Kraków. Trzeci awansujący zespół wyłonią baraże. Polscy piłkarze ręczni awansowali na Mistrzostwa Świata. Polacy zremisowali wczoraj w Olsztynie z Austrią.
1: Poleciały mi łzy ze szczęścia, to była niesamowita atmosfera w hali i mamy awans na Mistrzostwa Świata, coś niesamowitego.
0: Cieszył się nasz reprezentant Piotr Jędraszczyk.
2: Popołudnie przynosi gwałtowniejsze zjawiska pogodowe w pasie od Podlasia po Podkarpacie i Bieszczady, gdzie mogą przejść burze z gradem i ulewami. W tym samym czasie zachodnie granice Polski cieszą się umiarkowanym zachmurzeniem i spokojniejszą aurą. Maksymalne wskazania termometrów to 21 stopni na południowym wschodzie i 17 na zachodzie, podczas gdy Śląsk i Wielkopolska zmagają się z chłodem rzędu 12 stopni. Wtorek zapowiada się znacznie przyjemniej z małym zachmurzeniem, choć pod koniec dnia burze mogą pojawić się na południowym zachodzie kraju.
3: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
4: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
5: Szukacie sensu poniedziałkowej pracy? Poszukajmy razem po 15.
6: Hity nam.
7: Anka i Fiołas, my będziemy na pewno nadawać dobry bit do tego wszystkiego. Messner i Gotham pojawi się w pierwszym kwadransie i do tego nowość od Martina Garrixa i Eda Sheerana.
5: Damiano Dawid otwiera tę godzinę.

0: uwielbiamy serwować wam takie świeżynki jak tato Martin Garrix i Ed Sheeran. Repeat it w RMF Max. No ciężko będzie to powtórzyć. Wyczyn Roberta Lewandowskiego. Odchodzi z Barcelony. Kto chciał kiedyś wybrać się na jego mecz, to już się nie uda.
1: Ale my dzisiaj rozwijamy w naszej zabawie poniedziałek na skróty. Skrót właśnie RL9. Kreatywnie rozwincie to, nagrywając głosówkę na Messengerze RMF Max. Do zgarnięcia gadżety już za chwilkę.
2: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska. Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Reklama.
4: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kątem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit.
13: I po reklamie.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gct.pl.

0: Thomas Gray i jego Rumors w RMF Max. No, od plotek huczy. Mowa o Arabii Saudyjskiej, gdzie wyląduje Robert Lewandowski. Jak na razie nie wiemy. Wiemy, że odchodzi z Barcelony i dlatego dzisiaj w zabawie poniedziałek na skróty to wasze zadanie, by zabawnie rozwinąć skrót RL9 w głosówce na Messengerze.
1: No to Asiunia na początek.
2: Rozmach level 9.
0: Rozmach level 9, ładne.
1: Ale jak zaakcentowane.
0: A to propozycja Sebastiana.
3: RL9 to jest nick z jakiegoś portalu randkowego, czyli Ruda Lisica 9. Pozdrawiam.
1: Może się zdarzyć, że teraz on będzie bardzo popularny.
0: Do Seby i do Asi lecą zestawy maksymalnych gadżetów, aby swoje rozwinięcia skrótu RL9 podrzucajcie w głosówkach na Messengerze.

0: Kręca się na długo ta melodia w głowie. Dawid Podsiadło i jego sezon w RMF Max. Za to pogoda poniedziałkowa przypomina trochę taką sytuację, jakby kwiecień zapomniał się skończyć.
1: Natomiast dobrze, że pada. Raz jeszcze podkreślimy, ziemia tego potrzebuje. Przez najbliższe nawet 2-3 dni jeszcze mniej więcej ma nam towarzyszyć taka aura.
0: Póki co listopad premium, a jak będzie w okolicy, zaraz to sprawdzamy. Prognoza pogody za moment.
2: Popołudnie przynosi gwałtowniejsze zjawiska pogodowe w pasie od Podlasia po Podkarpacie i Bieszczady, gdzie mogą przejść burze z gradem i ulewami. W tym samym czasie zachodnie granice Polski cieszą się umiarkowanym zachmurzeniem i spokojniejszą aurą. Maksymalne wskazania termometrów to 21 stopni na południowym wschodzie i 17 na zachodzie, podczas gdy Śląsk i Wielkopolska zmagają się z chłodem rzędu 12 stopni. Wtorek zapowiada się znacznie przyjemniej z małym zachmurzeniem, choć pod koniec dnia burze mogą pojawić się na południowym zachodzie kraju.
3: RMF Max.
4: RMF Max.
3: RMF Max.

0: dobrze kula się z nimi ten poniedziałek. Yearbooks, Graceland w RMF Max. Jeśli hit, to tylko u nas. No i to jest też hit. Informacja o tym, że mamy szansę na Złotą Palmę w Cannes. Krótkometrażowy film Spiritus Sanctus o prohibicji, papieżu, pielgrzymce ma szansę na to, żeby zostać zauważonym i nagrodzonym palmą.
1: Pięknie, no. To nie jedyna palma, na jaką liczą Polacy.
0: Tak?
1: W Poznaniu liczą, że zatrzymają Luisa Palmę i uda się go wykupić ze Szkocji. No. Więc za obie palmy trzymamy kciuki.
2: To jest nowość RMF Max.
0: Sport, kultura, wszystko u nas, słuchajcie, a za chwilkę najświeższe wiadomości z okolicy.
1: Najpierw modelki z nowością.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tego nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
2: Co Barcelona napisała na pożegnanie dla Roberta?
3: Dziękuję za wszystko, Lewy.
2: Ale to nie jest zwykłe dziękuję.
3: Nie, no bo jest
2: to
3: po polsku.
2: To jest tam jest polskie.
3: Dobrze, to powiem
2: znaki,
3: to jeszcze raz. No. Dziękuję za wszystko.
2: Mogli napisać całokształt. Albo wszyscy.
4: Najlepsza zabawa od samego rana.
1: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
5: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
12: Citroen. Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
13: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
12: Rossmann.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
2: Hity na maksa.
3: Hity na maksa.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
5: Końcówka dnia przynosi nam bardzo zróżnicowaną aurę w poszczególnych województwach. Deszcz i burze powoli przesuwają się na wschód, a na zachodzie kraju niebo zaczyna się widocznie wypogadzać. Maksymalne temperatury powietrza wyniosły dziś od 9 stopni w rejonach górskich do 21 na południowo-wschodnich krańcach Polski. Nadchodząca noc przyniesie rozpogodzenie na południowym zachodzie, ale w innych regionach wciąż popada, a w kotlinach sudeckich chłód sprowadzi przygruntowe przymrozki do 1 stopnia poniżej zera. W kolejnych dniach trochę cieplej.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
6: Siemka, po czwartej.
3: Hity na
7: To dzisiaj w kalendarzu jest Dzień Muzeów, ale noc muzeów już za nami w ten weekend. Nie uwierzycie, do jakiej atrakcji była najdłuższa kolejka.
6: Już zaraz wam wszystko opowiemy. Anka, Fioła, siemano, Eben, na dzień dobry.

0: dwa dni odbledki w RMF Max. No i powiem wam, dwa dni temu wydarzyło się coś, o czym nie myślałem, że dziś będę mówił wam na antenie. Noc Muzeum w Warszawie była o tyle wyjątkowa, że największą kolejkę można było znaleźć do prosektorium. Ludzie, by zobaczyć pracę prosektorium, stali po kilka godzin.
1: To powiedzieli, że już tyle wystali, że już nie odpuszczą, na pewno. A były na przykład funeralne klocki Lego, wykład o pracy balsamistów, ostatni obraz, czyli przywracanie ludziom twarzy po śmierci.
0: No i padały odpowiedzi na pytania, które często mówimy po cichu, czyli czy wypada negocjować cenę trumny.
1: Matko jedyna, no. No słuchajcie, są dwa wyrazy, które mogą chyba tylko skomentować to wydarzenie. Pierwsze to jest ja, a drugie to już sobie

0: aż chciałoby się wcisnąć replay Tame Impala i Jennifer MF Max. Czytam właśnie, że przeprowadzono sondę, którego z polityków Polacy chcieliby zaprosić na grilla.
1: No, ciekawe.
0: No, najwięcej głosów, bo 40%, żadnego.
1: Brawo!
0: Nie
1: brawo.
0: Te kiełbasę z grilla chcemy.
1: Nie, wyborcza smakuje zdecydowanie gorzej niż śląska.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gct.pl.

0: wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Wiktoria Kida, Oskar Cyms i Księga Żywiołów. Kończy się również przygoda Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Dlatego dzisiaj, w zabawie poniedziałek na skróty, waszym zadaniem było rozwinąć skrót RL9 w głosówce.
1: Bardzo podoba mi się głosówka teoretycznie od Joasi, chociaż sami posłuchajcie.
2: No i jakżeby inaczej, no Robert Lewandowski, rzeźnik ligi.
0: Rzeźnik ligi, RL9. No nawet by się zgadzało, patrząc na jego statystyki.
1: Aśka

0: zapilnuj hasła do Messengera następnym razem.
1: A taką głosówkę podesłała Zuza.
2: Cześć, RMF Max. Zdecydowanie do skrótu RL pasuje reprezentant dla Bubu. Pozdrawiam.
0: Mam nadzieję, że jakimś cudem to rozwinięcie dotrze do Roberta Lewandowskiego.
1: Zuza i Jasia dostają gadżety. A my dziękujemy wam za wspólny poniedziałek. Daliśmy radę, co? Anka i Fiałas.
0: Do usłyszenia jutro znowu po 13:00. Zostawiamy was z kanałem nadawczym.

0: Funduszowy Maj.
1: A dzisiaj w ramach cyklu Funduszowy Maj będzie na bogato, bo zabieramy was do Złotoryi. Tu nad Kaczawą powstaje prawdziwa wioska płukaczy złota. Z nami Zbigniew Gruszczyński i Norbert Makowski. Panowie, to miejsce wygląda fantastycznie.
2: To wyjątkowy obiekt w skali całego świata praktycznie. Takich obiektów jak areny do płukania złota jest dosłownie kilka na całym świecie.
1: No dobrze, to jak to działa? Jak się płucze złoto?
3: Zabawa polega na tym, że każdy uczestnik płukania otrzymuje na starcie wiaderko z około 20 kg żwiru, do którego sędziowie wprowadzają tylko im znaną ilość grudek złota. Regulaminowo jest to od 7 do 15. Zadaniem zawodnika jest w jak najszybszym czasie przepłukać w tej płucznie na swoim stanowisku całe to wiaderko, znaleźć wszystkie te grudki złota, które sędziowie wprowadzili. Liczy się czas i ilość znalezionych grudek złota.
1: No to na brak chętnych na pewno nie będziecie narzekać.
2: Jestem przekonany, dlatego że to jest jedyny obiekt na terenie Polski, na którym płucze się złoto naturalne. Przypomnijmy, że Złotoryja powstała na bazie złota, czyli to jest czyste 24-karatowe złoto.
1: Fundusze europejskie pomogły spełnić wasze marzenia?
3: Tak, jest to miejsce, o którym marzyliśmy, no nie skłamię, jeśli powiem, 30 lat. 23 maja uroczyste otwarcie związane właśnie z Urzędem Marszałkowskim, z dofinansowaniem tego projektu. Zapraszamy mieszkańców Dolnego Śląska, Złotoryi, okolic, krainy wygasłych wulkanów, a także całej Polski i zagranicy też.
1: No i właśnie dzięki funduszom europejskim powstało to bardzo fajne miejsce. W takim razie zapraszamy, wpadajcie tu do Złotoryi, no i zajrzyjcie koniecznie na rmfmax.pl, bo tam trwa konkurs, w którym można wygrać głośnik bezprzewodowy.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
5: Reklama.
6: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: To co, Angela? Idziemy na rower?
16: Ale mój stary już nie daje rady.
15: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
16: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
15: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
17: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Co masz?
19: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
18: Chips Lays? Dzięki.
19: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
18: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
20: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
19: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: I po reklamie.
0: To jest RMF Max.
4: Hity na maksa.
0: Hity na maksa.
4: Hity na maksa.
2: Końcówka dnia przynosi nam bardzo zróżnicowaną aurę w poszczególnych województwach. Deszcz i burze powoli przesuwają się na wschód, a na zachodzie kraju niebo zaczyna się widocznie wypogadzać. Maksymalne temperatury powietrza wyniosły dziś od 9 stopni w rejonach górskich do 21 na południowo-wschodnich krańcach Polski. Nadchodząca noc przyniesie rozpogodzenie na południowym zachodzie, ale w innych regionach wciąż popada, a w kotlinach sudeckich chłód sprowadzi przygruntowe przymrozki do 1 stopnia poniżej zera. W kolejnych dniach trochę cieplej.
21: RMF Max.
22: RMF Max.
21: RMF Max.

Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit, lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
4: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
5: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
4: O, pyszna zapiekanka.
5: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
4: To rozumiem.
5: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
6: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: I po reklamie.

0: w RMF Max. Czas na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Nowy Bond, poszukiwany. Właśnie zaczął się casting do roli, z którą pożegnał się Daniel Craig. Kto wybierze nowego agenta 007?
1: To będzie reżyserka obsady Nina Gold, która wcześniej pracowała m.in. przy The Crown czy grze o tron. Gold jest gościem festiwalu i w wywiadzie dla Deadline przekonywała, że ktokolwiek dostanie rolę, będzie to aktor, cytat, pełen seksapilu. Ujawniła też, że szuka kogoś, kto zagra Jamesa Bonda w co najmniej 3 kolejnych filmach.
0: Które nazwiska pojawiają się na giełdzie?
1: Callum Turner, Jacob Elordi, Harris Dickinson, a także Theo James, wciąż Idris Elba czy Aaron Taylor Johnson.
0: O czym informowała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: To jest RMF Max.
0: Agresja wyzwiska, a coraz częściej także ostre narzędzia. Praca ratowników medycznych to od lat zawód podwyższonego ryzyka. Mimo to bezpieczne kamizelki chroniące przed ciosami nożem wciąż nie trafiły do kujawsko-pomorskich karetek. Wszystko przez decyzję Narodowego Funduszu Zdrowia, który przesunął termin obowiązkowego zakupu tego sprzętu do końca tego roku.
3: To, co kiedyś wydawało się nierealne, gdzie tylko uczyliśmy się, jak ratować ludzi i jak wykonywać medyczne czynności ratunkowe, dzisiaj musimy rozszerzać te kompetencje o właśnie eskalację agresji, o zapoznanie się z bronią, o zapoznanie się z jakimiś technikami samoobrony i sztukami walki. No ale niestety zmusza nas ta sytuacja, która co jakiś czas pojawia się w mediach, że właśnie medycy są atakowani przez świadków zdarzenia czy przez samych pacjentów.
0: Mówił Krzysztof Wiśniewski z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Zmieniamy temat. Muzeum Śląskie ogłosiło przetarg na rewitalizację terenów po dawnej kopalni Katowice. Dzięki wsparciu funduszy europejskich zabytkowe budynki, nieużytkowane od 1999 roku, odzyskają dawny blask, jednocześnie zachowując swój unikatowy, postindustrialny charakter.
4: Przystępujemy do ostatniego etapu rewitalizacji tak naprawdę tych kluczowych budynków pokopalnianych. Szybu Bartosz, maszynę parową, która kiedyś ten szyb napędzała.
0: Mówił Łukasz Galusek, dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach. Krosno, stolicą światowego lotnictwa. O tym jeszcze krótko na koniec flesza. Oficjalnie już potwierdzono, że we wrześniu miasto ugości 26. balonowe Mistrzostwa Świata. To absolutnie historyczne wydarzenie. Największa impreza lotnicza w dziejach tego regionu i pierwsze tej rangi zawody w Polsce. Między 18 a 25 września niebo nad Krosnem i okolicami wypełni rekordowa liczba 120 załóg z najdalszych zakątków globu. W tym z USA, Brazylii, Japonii czy Australii.
5: To wielka promocja Podkarpacia. Myślę, że trzeba też takie wydarzenia wspierać. Ta ilość międzynarodowych załóg, która tu pojawi się we wrześniu, jest naprawdę imponująca.
0: Mówił Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego.
2: Nie zalewaj! Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Poniedziałek mija nam pod znakiem chmur i przelotnych opadów, szczególnie na południu i w centrum kraju. Najchłodniej teraz w Poznaniu, tam tylko 11 kresek na plusie, w Katowicach i Krakowie nie lepiej, bo około 12, a najcieplej w Warszawie nawet 16 stopni. W Trójmieście i Wrocławiu nadal sporo chmur, ale już bez deszczu. Wiatr chwilami silniejszy, zwłaszcza na północy, a ciśnienie w większości kraju w normie lub wysokie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max. Od świtu do świtu.
1: I o tej porze też. Dzień dobry, po 17:00 to jest kanał nadawczy w RMF Max i z moich obliczeń wynika, że to jest ostatni moment na kawusie.
7: Ale żeś obliczyła ty.
1: Aha. Starałam się, bo jak chce się iść do spanka o ludzkiej porze i jutro nie być zmęczonym, to teraz jak wypijecie kawusie, to jeszcze dociągniecie.
7: Instytut Badań z Głowy Boryckiej, tak. Poleca się serdecznie. Bardzo. Z informacjami o kawuni. Michał Siwek.
1: Justyna Borycka.

0: Katy Perry w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Już prawie 10 po piątej, a my jak zwykle mamy po weekendzie do was ważne pytanie. Chcemy wiedzieć, co u was słychać, ale dzisiaj to przede wszystkim chcemy wiedzieć, co dostaliście na komunię.
0: Jedna rzecz, którą od razu pomyśleliście, nie myślcie nad następną, ten jeden prezent, to jest ten najważniejszy, który prosimy teraz napisać na Messenger RMF Max. I najgorsze jest to smutna historia z mojego życia, bo kiedy ja myślę o tym jednym prezencie, który dostałem, to przypomina mi się taki tomik książek.
2: Serio?
0: Bardzo taki ciężki prezent i ja się tak cieszyłem, bo mówię, tam musi być coś super. I mój tata go tak podnosi i mówi, tam musi być wiedza. Tyle ważyć może tylko wiedza. I ja tak...
2: No to przykro mi, bo ja dostałam komputer.
0: No i mi jest jeszcze bardziej przykro. Messenger RMF Max, obiecujemy każdą z wiadomości, którą dostaniemy, uwzględnić w piosence, którą napiszemy, i to będzie piosenka o prezentach słuchaczy RMF Max na komunie.
2: Messenger RMF Max, dajcie znać, co dostaliście na komunie, a to już White 2115.
0: Mam nadzieję, że ci się ten komputer szybko popsuł.
2: Nie, no długo działał.
0: Hatfu!

0: Jazzy i Spritz to Can't Deny It w RMF Max. Szybciutko i głośno jedziemy z wami tak, jak chcecie z pracy, ale są miejsca, w których pewne zasady podróży obowiązują. I to są na przykład strefy ciszy w PKP.
1: I one już od 10 lat, drodzy państwo, istnieją.
0: Tak.
1: 100 lat.
0: 2000 osób dziennie podróżuje w ten sposób, słuchajcie. W strefie ciszy.
1: W strefie ciszy, którą przypomnijmy, jakby jest dokładnie taka sama jak każda inna strefa, tylko jest tam dokładnie tak samo głośno, tylko czasami też z tego powodu jest awantura. Jakby... Max. Max. To jest ta różnica właśnie.
2: Mhm. Ogłoszenie RMF Max.
3: Graba wie, co mówi na temat hitów.
4: Mamy to, David Guetta zrobił remix i jest już w zestawieniu listy Hot Dance. To Milky w nowej wersji Just The Way You Are. Polecam wam w poniedziałek.
3: Hot Dance Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gct.pl.

0: jak tak zamknę oczy i się naprawdę bardzo, bardzo skupię, to nawet wyobrażam sobie, że już pogoda na grilla wróciła. To się niebawem, słuchajcie, stanie. I wtedy Kygo i Save My Love będzie brzmiało jeszcze lepiej w RMF Max. Tymczasem, słuchajcie, w grillowym temacie ważna sprawa. Polacy jakby musieli jakiegoś polityka zaprosić na grilla, to najchętniej by nie zapraszali.
1: Tak, tu bardzo mi się podobają te badania. Kogo by pan zaprosił na grilla z polityków? Nikogo!
0: Ale jakby już tak naprawdę musieli, aha, to wychodzi, że zaprosilibyśmy Nawrockiego.
1: No tak, no to ma sens. On ma bardzo dużo obowiązków, jest największa szansa, że nie będzie mógł przyjść.

0: Jonathan Liwka i PZ w RMF Max.
1: Ja chciałbym powiedzieć jedno, nie bądźcie jak ludzie na Nowogrodzkiej.
0: A co oni tam robią?
1: Właśnie nie wiem do końca.
0: Okej.
1: Ale tak z kontekstu wnioskuję, że oni nie są fajni, jakby nic fajnego.
0: No słuchajcie, też fajnie by było, jakby wreszcie dało się gdzieś normalnie pochodzić bez parasola, ale na to się nie zanosi póki co, nieważne czy po Nowogrodzkiej, czy nie. Sprawdzimy, co będzie w pogodzie, ale może być jeszcze burzowo, a nawet z gradem jakieś tam burze mogą przejść. Także
1: Bądźcie z nami, szczegóły lada moment w RMF Max, później piosenka o was.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery

0: Titanic to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Stawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
3: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
6: Znałem to już.
5: Dzięki RMF Max.
0: To tego się słucha.
5: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
0: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
7: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk, wybór staje się prosty.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: I po reklamie.

Poniedziałek mija nam pod znakiem chmur i przelotnych opadów, szczególnie na południu i w centrum kraju. Najchłodniej teraz w Poznaniu, tam tylko 11 kresek na plusie, w Katowicach i Krakowie nie lepiej, bo około 12, a najcieplej w Warszawie nawet 16 stopni. W Trójmieście i Wrocławiu nadal sporo chmur, ale już bez deszczu. Wiatr chwilami silniejszy, zwłaszcza na północy, a ciśnienie w większości kraju w normie lub wysokie.

0: Piosenka o prezentach na komunie. Wysłaliście nam to wszystko Messengerem RMF Max.
1: Tak jest.
0: Grubo.
1: Wysłaliście nam, co dostaliście na komunie, a my właśnie zrobiliśmy z tego piosenkę. Odpalamy.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Borycka.
0: Ja tylko chciałbym jeszcze dodać, że niektórym po prostu chciałbym powiedzieć o.

0: Jonas Max.
1: Hity na Maxa. Hity na Maxa.
2: Nie no, jak Ziemek dostał rower BMX-a, to był...
3: To był gość.
2: Absolutnym BOS-em na dzielni.
3: Tak jest, no ale widzisz, na tym tle już twoje książki nie wyglądają tak.
2: Nie,
3: tragicznie.
2: Dziękuję, tato.

0: Bit szaleje po głośniku, wy szalejecie, no może nie szalejecie na drodze, ale po prostu zmierzacie ku domowi, ku odpoczynkowi i tak ma być. I o to chodzi w życiu.
1: Tak jak pan Michał powiedział, tak właśnie robimy teraz. Za chwilę będzie 18 i ważne wiadomości we Flaszu.
2: Reklama. W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Marian, A więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
6: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16:30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
7: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: I po reklamie.

0: W RMF Max czas na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Choć po ciepłej majówce większość z nas kręci nosem na chłodny i deszczowy maj, są tacy, którzy na te opady czekali z utęsknieniem. Mowa o leśnikach. Ostatnie deszcze przyniosły ogromną ulgę w lasach, gdzie od tygodni obowiązywał najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.
1: I to jest bardzo dobra wiadomość, że pada deszcz i że właśnie pada taki. Równomierny, nie za mocny, nie nawalny, taki właśnie najlepszy dla gleby, a tym samym najlepszy dla rozwijających się teraz pełną parą roślin. Nie wymywa taki deszcz nam gleby, nie powoduje erozji gleby. On tak bardzo ładnie nam wsiąknie.
0: Mówiła Magdalena Marchwiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. W RMF Max dobra informacja dla fanów dwóch kółek. Ponad 35 milionów złotych trafi na budowę i modernizację dróg rowerowych w województwie pomorskim. Urząd Marszałkowski podpisał właśnie umowy na realizację czterech dużych projektów. Najwięcej, bo aż 14 milionów złotych, zyska gmina Władysławowo, która odnowi 10 kilometrów tras, w tym kultowy i oblegany odcinek na Półwyspie Helskim. Nowe ścieżki zyskają też gminy Stegna, Suchy Dąb oraz Pruszcz Gdański, gdzie powstanie bezpieczny ciąg pieszo-rowerowy przy drodze wojewódzkiej numer 226. Gwiazdy lekkiej atletyki zjadą do Bydgoszczy. To na 8 memoriał Ireny Szewińskiej. Jest to szczególne wydarzenie, które ma uczcić pamięć o honorowej obywatelce miasta. Zawody już na stałe wpisały się w kalendarz ważnych sportowych meetingów na Kujawach i Pomorzu.
2: Może żeby Państwa zachęcić, to powiem, że halowe Mistrzostwa Świata odbyły się w Toruniu niedawno i ci nasi medaliści z Mistrzostw Świata wszyscy wystartują na stadionie Zawiszy. To począwszy od Natalii Bukowieckiej przez Piję Skrzyszowską, Kubę Szymańskiego.
0: Mówił Krzysztof Wolsztyński, prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki. Memoriał Ireny Szewińskiej odbędzie się 29 maja na bydgoskim stadionie Zawiszy. Start o 17. W RMF Max jeszcze zostajemy w temacie sportu. Ważne zwycięstwo Rakowa Częstochowa. Medaliki pokonały na wyjeździe Piasta Gliwice 3-1 i tym samym zagwarantowały sobie grę w eliminacjach europejskich pucharów w przyszłym sezonie.
3: Bardzo nas to cieszy, że zdobywamy 3 punkty. Myślę, że każdy, kto oglądał spotkanie, widział trochę takie odbicie lustrzane naszego meczu, który graliśmy z Jagiellonią. To my byliśmy bardzo skuteczni. Szybko wyszliśmy na prowadzenie i dowieźliśmy te 3 punkty do końca. Na pewno na plus obrona pola karnego i poświęcenie, jeżeli taką determinację w odbudowie. Widzieliśmy fragmenty w 85 minucie i zawodnicy, którzy grali cały mecz, byli w stanie wrócić na pełnej intensywności i za wszelką cenę wybronić, więc tutaj mental był naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, że zostało nam jeszcze jedno spotkanie i musimy być po prostu do bólu skuteczni.
0: Mówił Dawid Kroczek, szkoleniowiec Rakowa.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: W całym kraju poniedziałek mija nam z przewagą chmur i przelotnymi opadami, chociaż miejscami pojawia się jeszcze słońce. Najchłodniej w Poznaniu, nieco powyżej 11 stopni. W centrum i na południu termometry pokażą około 15-16 kresek, a najcieplej w Warszawie blisko 17 stopni. Wiatr chwilami silniejszy, szczególnie nad morzem, mimo to pogoda jeszcze powinna sprzyjać spacerom. Ciśnienie w normie lub wysokie, więc meteopaci nie mogą narzekać na zmęczenie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: Matura z historii rozszerzona dzisiaj była, dlatego tutaj dla ciebie, Justynko, pytanie od razu z historii antycznej.
4: O!
3: Jak twój weekend?
4: Faktycznie, to brzmi, jakby to była starożytność już dzisiaj, no. No weekend wspaniały, jak zwykle. Ale dziś już poniedziałek i mamy nadzieję, że równie wspaniale wam brzmi, przynajmniej w RMF Max. Teraz Somewhere Back to Friends, to w kanale nadawczym się dzieje, 5 minut po 6, a my tutaj co?
3: I z każdą piosenką zbliżamy się do kolejnego weekendu, także nie ma się czym martwić.
4: Są małe kroczki, ta metoda Sibek baby steps.
3: Jesteśmy z wami.

0: International Love, to jest Pitbull w RMF Max. No i tak jakby całe oczy, wszystkie oczy Polski na Barcelonę wczoraj były zwrócone.
1: I były to oczy załzawione.
0: Załzawione, wypełnione emocjami, bo to był ostatni mecz Roberta Lewandowskiego na Camp Nou w barwach Barcelony.
1: Emocje tam były duże na stadionie.
0: Tak.
2: Tym partit a la Spotify Camp Nou del nostre jugador Robert Lewandowski vestint la samarreta del Barça.
1: Kibice stali, klaskali. Pożegnanie trwało dobrych chyba kilkanaście czy nawet 20 minut i tak. Emocje były przepotężne. Ja to oglądałem przed telewizorem i też płakałem.
0: I ja też przyznam, że chociaż nie jestem taką wielką fanką, nie oglądam każdego meczu Barsy, to ja też troszkę się wzruszyłam. I nawet Robert Lewandowski troszkę się wzruszył i było to po nim widać, a umówmy się, on zazwyczaj jednak zachowuje kamienną twarz, więc tym razem zobaczyć go takiego wzruszonego, to też było coś niesamowitego. No i w związku z tym my też prosimy was o to, żeby nie ukrywać dziś swoich emocji. Jak myślisz, Robert Lewandowski, to co myślisz?
1: Zostaw głosówkę na Messengerze RMF Max i zrobimy sobie tutaj dzisiaj taki memuar.
0: Jesteśmy tym ramieniem, na którym możecie się wypłakać, jeśli macie ochotę, ale można też okrzyki radości zostawiać, słuchajcie, w tych głosówkach. Jak myślisz, Robert Lewandowski, to co myślisz? Daj znać na Messengerze RMF Max.

0: Jaki to piękny czas. Wiktor Waligura w RMF Max gra 21 minut po 6. Piękny, ale też troszkę smutny, troszkę nostalgiczny. Oczywiście mowa o Robercie Lewandowskim, który wczoraj zagrał swój ostatni mecz na Camp Nou w Barcelonie. A my dziś wzruszeni tak jak on.
1: Chcielibyśmy go jakoś tak też pożegnać na tym Camp Nou również. I poprosiliśmy was o to, żebyście nagrali nam. Jak myślicie Robert Lewandowski, to co wam do głowy przychodzi?
2: Robert, i teraz jak będziemy jeździć do Barcelony na mecze? Ja wiem, że jest jeszcze Wojtek, ale tak to zawsze na Robercika było.
1: Co jeszcze przyszło, jeśli chodzi o pożegnania?
3: W głowie mam obrazek meczu Bayern Wolfsburg. 5 bramek w 9 minut.
0: Mój mąż do tej pory ogląda te 5 bramek w 9 minut czasami do snu.
1: Nie, przed chwilą mi to jest ten opowiedział, ja nie mogłem w to uwierzyć, ale przysięgnij się, że to się naprawdę dzieje.
0: Mówię, co robisz? A on odpalał sobie na YouTube, jak Robercik strzelił 5 bramek w 9 minut w Bayernie.
1: Boże, to są prawdziwe emocje. Nagrywajcie, z czym kojarzy wam się Robert Lewandowski i będziemy go sobie dzisiaj tutaj żegnać. Sobie dzisiaj tutaj żegnać.

0: Jakoś leci ten poniedziałek z Okaria w RMF Max. Dużo wzruszeń cały czas. O Robercie Lewandowskim jeszcze parę słów dzisiaj, bo ten zagrał wczoraj ostatni mecz na Camp Nou w barwach Barcelony. Sam się wzruszył, my też się wzruszyliśmy i wy też się wzruszacie. Na Messengerze RMF Max dajecie nam znać, że jak myślicie Robert Lewandowski, to co myślicie?
1: Widzę młodego chłopaka z Lecha Poznań, który miał swoje marzenia, swoje cele. Widzę też legendę polskiej piłki i widzę łzy, bo wiem, że drugiego takiego już po prostu nigdy nie będzie.
0: No nie będzie.
2: No nie będzie.
0: Coś jeszcze przyszło?
3: Vamos a la playa, a mi me gusta bailar el ritmo de la noche, sazo fiesta.
4: Goodbye, my lover, goodbye, my friend, you have been the one.
0: Wow, to ciekawe skojarzenie z Robertem Lewandowskim.
2: Ale uzasadnione też tak, jakby jednocześnie. Tak. Jakie jeszcze pożegnanie Roberta Lewandowskiego?
5: Trochę jednak za dużo tego Lewandowskiego już dzisiaj.
0: No, nie, no moim zdaniem nie.
4: Goodbye, my lover, goodbye, my friend, you have been the one.
2: No właśnie. Naszym zdaniem nie, ale jak chcecie, to możemy przestać. Lady Gaga i Doechii to nowość w RMF Max. Runaway.

0: Baby Rexa i Faithless z numerem New Religion w RMF Max. Sprawy poważne, zaraz prognoza pogody, sprawy inne poważne, o których rozmawiamy z Justyną. Gdzie trafia pieczywo, kiedy popełni zbrodnię?
1: Do Bułkaresztu.
0: Do Bułkaresztu! W sensie, że wiecie, bułka, areszt.
1: Dobrze, że wyjaśniłeś.
2: Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przyskład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej.
6: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
8: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
10: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
11: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
12: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

całym kraju poniedziałek mija nam z przewagą chmur i przelotnymi opadami, chociaż miejscami pojawia się jeszcze słońce. Najchłodniej w Poznaniu, nieco powyżej 11 stopni. W centrum i na południu termometry pokażą około 15-16 kresek, a najcieplej w Warszawie blisko 17 stopni. Wiatr chwilami silniejszy, szczególnie nad morzem, mimo to pogoda jeszcze powinna sprzyjać spacerom. Ciśnienie w normie lub wysokie, więc meteopaci nie mogą narzekać na zmęczenie.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. To jest RMF Max, a ja mam dla was radę. Mhm. Jak twój partner lub partnerka jest takim czyściochem, takim także obsesja czystości sprząta wszystko, zabierz go do Berlina albo ją.
1: Tak, bo w Berlinie, słuchajcie, rusza teraz taki program, że za spacerowanie po mieście i zbieranie śmieci można dostać nagrody.
0: Tak, można na przykład załapać zniżkę do restauracji albo darmowy bilet na komunikację, jak się pozbiera dużo takich śmieci.
1: No szkoda, że tylko po mieście, bo ja jakbym miała dostać w domu za posprzątanie, bilety na cokolwiek, to pewnie szybciej bym zebrała te ciuchy z suszarki do prania, no.

0: Czujecie ten pulsujący beat? To tak pulsuje nasze serduszko.
1: Do
0: najnowszych banger. Nie wytrzymałam tego do końca w powadze. Przepraszam, nie dałam rady. Flash informacyjny zaraz będzie o tym, co najważniejsze. Tak. Będzie też prognoza pogody, ale dużo bangerów rzeczywiście też już po 19 na was czeka. Tame Impala między innymi.
1: O, super, bo to naprawdę bardzo lubię i bardzo mocno mi serduszko do tego bije. Za chwilę 19. Max. A tutaj kanał nadawczy, zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Marian, A więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert taniej
11: masz. Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl. To się opłaca.
16: I po reklamie.

0: W RMF Max czas na flash. Patryk Dynarski, zapraszamy. Kierowcy, to nie złudzenie. Na zachodniopomorskich drogach jest coraz ciaśniej. Potwierdzają to najnowsze twarde dane zebrane przez GDDKiA. Analiza ubiegłorocznego ruchu pokazuje, że region stał się jednym z najszybciej korkujących się w Polsce. Prawdziwe oblężenie przeżywają przede wszystkim autostrady i drogi ekspresowe, na których liczba pojazdów bije kolejne rekordy.
1: Te dane średnie również biorą pod uwagę ten ruch wakacyjny, ale go uśredniają dla całego roku, a patrząc na ruch stricte w okresie zimowym, no to jeździ tych samochodów na S3, choćby S11, nawet 3 razy więcej latem niż zimą. I ten udział ruchu tego letniego, wakacyjnego mamy największy ze wszystkich regionów.
0: Mówił Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału GDDKiA. W RMF Max zaglądamy na Śląsk. Częstochowska policja wzięła pod lupę użytkowników rowerów i hulajnóg. Mundurowi przeprowadzili na ulicach miasta akcję pod hasłem jednośladem bezpiecznie do celu. Działania miały nie tylko przypomnieć o podstawowych zasadach ruchu i odpowiedzialności na drodze, ale były też sygnałem ostrzegawczym przed nadchodzącymi zmianami w prawie.
2: Od 3 czerwca bieżącego roku w życie wchodzi nowy przepis, który będzie obligował wszystkich użytkowników, zarówno jednośladów, jak i użytkowników hulajnóg do 16 roku życia, aby używać kasków ochronnych. To nie tylko później może skończyć się jakimś upomnieniem, czy też nawet jakąś karą w stosunku do tych użytkowników, ale jest to bardzo niebezpieczne nieużywanie tych elementów.
0: Mówiła podkomisarz Barbara Poznańska, oficer prasowy KMP w Częstochowie. I zmieniamy temat. Maturzyści, czas na kluczowe decyzje. W Trójmieście rusza wielkie polowanie na indeksy. Sezon rekrutacyjny lada dzień otworzy Gdański Uniwersytet Medyczny. Zapisy startują w najbliższy piątek, 22 maja i potrwają 2 miesiące. Tuż po nich, 26 maja, bramy dla kandydatów otwiera Politechnika Gdańska z potężną ofertą kilkudziesięciu kierunków. Z kolei Uniwersytet Gdański ze swoimi propozycjami ruszy w połowie przyszłego miesiąca, dokładnie 15 czerwca. Na koniec Wielkopolska. Stary Rynek w Poznaniu jako wielka pracownia nocnego street artu. Będzie muzyka, projekcje i mural malowany na żywo przez Kobayashiego, jednego z najbardziej rozpoznawalnych artystów ulicznych w Polsce. A my sprawdzamy dla Was, co dokładnie wydarzy się pod Arsenałem.
3: To wszystko za sprawą mikrofestiwalu Urban Vibe Live Painting w podcieniach Arsenału. Główną atrakcją będzie nocne tworzenie gigantycznego muralu, który ma mieć wymiary 10 na 2,5 metra. Całość będzie powstawała na żywo przy muzyce również na żywo i przy równoczesnym malowaniu t-shirtów. Wystarczy przynieść własną koszulkę, aby dostać oryginalny nadruk. Start wydarzenia w piątek wieczorem na Starym Rynku. Wstęp jest oczywiście darmowy.
0: Tyle Przemek Wałczyński.
4: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.
0: Poniedziałek w Polsce w dalszym ciągu pochmurny i z przelotnymi opadami, zwłaszcza na południu i w centrum kraju. Pod wieczór pamiętamy o parasolach. Najchłodniej w Poznaniu. Tu termometry pokazują 11 kresek, w Katowicach i Krakowie maksymalnie 12 stopni, a najcieplej w Warszawie nawet 17 kresek na plusie. W Trójmieście i Wrocławiu jeszcze sporo chmur, ale bez opadów. Wiatr chwilami silniejszy, ciśnienie przeważnie wysokie.
5: Minuty po 7, a to wciąż kanał nadawczy. Siwek i Borycka z wami do 20. No i co? Jeszcze moc atrakcji się tutaj wydarzy.
6: Tak jest. Nie do końca pamiętam jakich, ale coś zaplanowaliśmy dla was.
5: Tak, wymieniliśmy się mailami.
6: Przypomnisz mi zaraz, Justyna.
5: Dobrze.
6: Najważniejsze, że dużo bęgerów będzie.
5: Oto on. Tame Impala.
6: I Siwek i Borycka z wami aż do 20 w kanale nadawczym.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra. Jeszcze się do nich nie przyzwyczailiśmy, a już brzmią świetnie. To nareszcie w RMF Max i ta karuzela, słuchajcie, nowości i fantastycznych brzmień się u nas nie zatrzymuje.
2: No właśnie, dostałem w końcu tego maila od Justyny z rzeczami, które na dzisiaj przygotowaliśmy i wśród nich ta nowość. A dziwne, że zapomniałem, bo to jedna z moich ulubionych. Thomas Rhett, czyli taki naprawdę typowy amerykański głos z rodzaju country. Dla mnie te wszystkie głosy brzmią prawie identycznie, a wszystkie kocham. Po prostu uwielbiam ten styl.
1: To prawda. Jak Michał Siwek przy czymś się buja, to właśnie przy takich brzmieniach jak to. Marshmello tutaj też stoi za tymi EDM-owymi bitami, więc dajcie się ponieść, pośpiewajcie. Dobrze to gra.
3: Where We Go w RMF Max.

0: Juste Jack, Style i On. Turn the lights off. RMF Max z wami, a w moim głosie słychać chyba odrobinę uśmiechu, bo przypominam sobie wszystkie żarty z filmu Shrek.
1: Tak.
0: I są one piękne.
1: Są one piękne, a dzisiaj jest wyjątkowa okazja, żeby je trochę powspominać, bo 25 lat minęło od premiery Shreka. To był rok 2001. I ja przyznam, że miałam takie zawahanie, czy was pytać o to, czy nie. Nie byłam pewna. Ale przecież każdy z nas jakieś wspomnienie ze Shrekiem musi mieć, więc my dzisiaj was zapytamy po prostu o to, jak robi osioł ze Shreka.
0: Proszę bardzo, zabawa. Messenger RMF Max, głosówka jak robi osioł, 3, 2, 1, czas start.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Graba wie, co mówi na temat hitów.
4: Mamy to, David Guetta zrobił remix i jest już w zestawieniu listy Hot Bands. To Milky w nowej wersji Just The Way You Are. Polecam wam w poniedziałek.
3: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Ja chcę jeszcze raz, ale może innym razem. Accent i Don't Leave w RMF Max za nami, a my dzisiaj wspominamy Shreka, bo właśnie mija 25 lat od premiery pierwszej części.
1: A jak mówią, nie ma dymu bez ognia i nie ma Shreka bez osła, dlatego prosiliśmy o odpowiedź na pytanie, jak robi osioł?
2: Daleko jeszcze? Daleko jeszcze? Daleko jeszcze? To daleko czy nie?
0: Legenda, absolutna legenda.
3: Niech mi ktoś przytuli.
1: Nic więcej nie trzeba.
4: Ja chcę jeszcze raz.
5: Hity na maksa.
1: Legenda na zawsze w naszych sercach. Natomiast póki co jeszcze muzyką się zajmijmy, kochani, bo to jest nowość.
0: Gips, Kukon i Jonathan. To numer ty masz, a wy nadal nagrywajcie, jak robi osioł ze Shreka na Messengerze RMF Max.

0: Loco, loco. Trochę podrzucamy energii jeszcze na poniedziałkowe szaleństwa po pracy. Ja wiem, że może być z tym ciężko. Nie patrz tak na mnie, no dobra. Takie, co?
1: Ty jeszcze, zanim tą kawkę strzeliłaś na początku programu, to sama wyglądałaś po prostu jak poniedziałkowe zombie. No bo tak, Boże, Michał, komu nie muszę?
0: No ale co, zadziałało, tak?
1: Zadziałało, no to prawda, to przyznać trzeba. Ale u was tak samo. Będzie dobrze, cokolwiek jeszcze trzeba dziś załatwić. Potem sobie odpocznijcie, ale najważniejsze, zostańcie tak, z RMF Max.
0: Dokładnie, zróbcie wszystko i sobie wtedy odpoczniecie. No.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie. A warto?
4: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.

Poniedziałek w Polsce w dalszym ciągu pochmurny i z przelotnymi opadami, zwłaszcza na południu i w centrum kraju. Pod wieczór pamiętamy o parasolach. Najchłodniej w Poznaniu, tu termometry pokazują 11 kresek, w Katowicach i Krakowie maksymalnie 12 stopni, a najcieplej w Warszawie, nawet 17 kresek na plusie. W Trójmieście i Wrocławiu jeszcze sporo chmur, ale bez opadów. Wiatr chwilami silniejszy, ciśnienie przeważnie wysokie.

0: Latarki w telefonie można już schować. To jest ten moment. Anima i Beautiful za nami w RMF Max. I my się już powoli żegnamy w tym romantycznym klimacie, ale zostawiamy was w rękach porządnych bangerów i graby oczywiście.
1: Hop, Benz, Ekstra, Lada, Moment. Najlepsza dyszka, najlepszego notowania jak zawsze po 20, a my mówimy do usłyszenia.
0: Pa, pa, do jutra. I Justyna Borycka. Trzymajcie się, cześć. Max.
2: Dawid Wiązek, ruszamy w Tour de Club w RMF Max. Słuchajcie, mniej niż miesiąc już został do jednego z największych festiwalowych wydarzeń tego roku w naszym kraju, czyli do ING Silesia Beats na wielkiej scenie w Parku Śląskim. Timmy Trumpet między innymi, Dimitri Vegas, John Newman, Kashmir i wielu, wielu innych fantastycznych artystów. No, ale w trasę, tak na finiszu przed festiwalem wyruszył też partybus specjalny, w którym Adam the Great i Dobra Faza rozkręcają atmosferę. No i też wejściówki na festiwal można zgarnąć w tym tygodniu. ING Partybus spotkać się 20 maja we Wrocławiu, 21 w Katowicach, 22 w Częstochowie i 23 w Opolu. W Warszawie tymczasem, słuchajcie, w ten weekend, w piątek i sobotę, kulminacyjne koncerty Taco Hemingwaya z tegorocznej trasy na PGE Narodowym. No i słuchajcie, na sobotę sold out, na piątek jeszcze ostatnie wejściówki zostały. Jeżeli chcecie zgarnąć taką podwójną wejścióweczkę, to będziemy je mieć dla was w kanale nadawczym. Czym słuchajcie uważnie.
3: Reklama.
4: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: I po reklamie.

Hej, cześć, witajcie w ten piękny poniedziałek. No piękny, bo kolejny, który przybliża nas do wakacji. No to sprawdzimy już nowe hiciory także na lato na Maxa 2.6. Przemek Grabowski z wami w RMF Max. Będzie dużo nowości, a zestawienie listy Hobbency dzisiaj otwiera Jazzy plus DJ Spritz. Can't Deny It.

0: I możesz tak zaśpiewać się swojemu facetowi, jak cię wkurzy. Sorry, papi, Topik i Becky G. Taka imprezowa propozycja już na wakacje na Lato Maxa 2.6. Topik, Niemcy, Becky G, księżniczka Latino. Myślę, że to będzie hicior i to jeszcze zanim wystartujemy oficjalnie wakacje. Zostańcie z RMF Max, bo za kilka minut kolejne nowości w poczekalni listy Hobbens. Lady Gaga wraca w nowości Shape of a Woman, a na 9. Damiano Dawid, niedawno najlepszy w numerze The First Time.
1: Sponsorem programu Hobbens jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

Lubicie jak lato, co wyrato modelki w zestawieniu listy Hobbence, to dzisiaj 8. A teraz nowość. Lady Gaga zaskakuje. Ostatnio wydaje numer za numerem. Kto pamięta te czasy, kiedy zaczynała? Początkowo występowała jako Stefanie Germanotta, później zmieniła swoje pseudo na Lady Gaga. Pierwszy hit Just Dance był wielkim sukcesem także u nas na liście Hobbence. No a po drodze przyszły także piękne ballady i oczywiście kariera aktorska. Lady Gaga wraca na scenę w numerze Shape of a Woman.

0: Upside Down, Felix Jen, Kaskada, Boy You Tell Me. Nowa wersja to dzisiaj 7 na liście Hot Bands. Słuchajcie, zapytam tak nieśmiało po Eurowizji. Może chcielibyście, żeby Bangaranga pojawiła się w poczekalni na liście Hot Bands. No to jakby co, to dajcie znać, głosując na rmfmax.pl albo SMS-owo na 3001, bo zauważyłem, że zdania dotyczące wygranej na Eurowizji są podzielone. Zostańcie z nami, za chwilę wracamy do odliczania. Będzie też nowość od Meduzy. RMF Max.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
5: O kurde.
4: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
5: No jak najbardziej, jak najchętniej.
4: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
7: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki,

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: I po reklamie.

0: najlepiej zmiksowana playlista.
1: Say no more.
0: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa. Just keep watching.

Nasz kolejny włoski import, ale to nie Italo Disco. To na klubowo Meduza w nowości Don't Wanna Go Home. No i czy będzie Bangaranga na liście Hot Bands? No jakoś jeszcze nie jestem przekonany, ale macie jeszcze trochę czasu, okej? Okay? Jak się wszyscy rzucą, to może jeszcze w tym tygodniu? Dlaczego nie? Otwieramy sezon. Jaki sezon? No na truskawki sezon już wystartował i Dawid Podsiadło ma swój sezon na miejscu.

fajny numer, zabrałbym to na biwak, na szkolną wycieczkę, na rower, na bieganie i może na siłkę też. Tomu na projekt z Los Angeles w nowości East Side Girls. Ta trójka czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. My też otwieramy pierwszą trójkę najważniejszych hitów w poniedziałek, a tutaj klubowo John Summit i Chainsmokers robią hałas w numerze All The Time. RMF Max 3 numer

I ten numer chyba też zabierzemy sobie na wakacje. Bardzo popularny już w Kanadzie, także rozkręca się u nas w Europie. To Cameron Whitcomb i jego Kingdom of Fear. Polecam wam na lato na Maxa 2.6. Na miejscu trzecim listy Hot Bands w poniedziałek John Summit, Chainsmokers, All the Time. Dwójka Eben i jego Halo. A na miejsce pierwsze wraca nasza polska ekipa. Wiktoria Kida, Księga Żywiołów i Oskar Cyms. Najwięcej waszych głosów na Hop, gdy będziesz sam. One. One. One. One.

0: Brawo, brawo, brawo, Cymsu i ekipa wracają na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Za chwilę New Religion, Bibi Rexha i Faithless, bo jakoś ich dzisiaj nie było. Wróci też holenderski duet Anada. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Wiązek, ruszamy w Tour de Club w RMF Max. Słuchajcie, mniej niż miesiąc już został do jednego z największych festiwalowych wydarzeń tego roku w naszym kraju, czyli do ING Silesia Beats na wielkiej scenie w Parku Śląskim. Timmy Trumpet między innymi, Dimitri Vegas, John Newman, Kashmir i wielu, wielu innych fantastycznych artystów. No, ale w trasę, tak na finiszu przed festiwalem wyruszył też partybus specjalny, w którym Adam the Great i Dobra Faza rozkręcają atmosferę. No i też wejściówki na festiwal można zgarnąć. W tym tygodniu ING Partybus spotkać się 20 maja we Wrocławiu, 21 w Katowicach, 22 w Częstochowie i 23 w Opolu. W Warszawie tymczasem, słuchajcie, w ten weekend, w piątek i sobotę, kulminacyjne koncerty Taco Hemingwaya z tegorocznej trasy na PGE Narodowym. No i słuchajcie, na sobotę sold out, na piątek jeszcze ostatnie wejściówki zostały. Jeżeli chcecie zgarnąć taką podwójną wejścióweczkę, to będziemy je mieć dla Was w kanale nadawczym. Czym słuchajcie uważnie.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.

0: tylko F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
9: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
10: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
12: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
13: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
14: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
15: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
14: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
15: Litorsal Senior?
14: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowit.
16: I po reklamie.

0: Max. To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na Maxa.
3: RMF Max. Hity na Maxa.
2: Hity na Maxa.

Ma brzmięcie tegoroczne house'owe lato. Bardzo słonecznie, pozytywnie, a nawet tak plażowo w numerze Talk to You. Wcześniej Katy Perry, która już się szykuje, już ćwiczy głos na ceremonii otwarcia amerykańskiego mundialu. No, zaśpiewa, ciekawe jak to skomentuje Donald. Już nie mogę się doczekać, bo gościu potrafi czasami rzucić ciętą ripostą. Przemek Grabowski, witajcie wieczorowo w RMF Max. Za chwilę Kaigo, teraz Kacperczyk i Vito Bambino. Bo to nie jest

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...

Hurricane od Francuzów z Offenbach. Teraz jeden z headlinerów ING Silesia Beats. RMF Max będzie dla was na miejscu w Chorzowie 12-13 czerwca. Piękny muzyczny weekend, tak akurat przed wakacjami, no idealnie. No i jest w line-upie także on ponownie wleci do Polski ze Stanów. To Kaszmir, polecam wam jego nowości teraz w RMF Max, jego Ultra Love.

0: Espresso to Sabrina Carpenter, która ma nową muzyczną przyjaciółkę. Jak to, kto to? No to przecież Madonna i Sabrina zrobiły razem wspólny kawałek. Jak wam się podoba? Możecie sprawdzić w poczekalni listy Hobbence, czy Madonna wejdzie do zestawienia w tym tygodniu. To by dopiero było wydarzenie. Zostańcie z nami, za chwilę Andy Dust. Wrócimy też tak trochę do klasyki. Czeka ATB i jego Ecstasy.
1: Max. Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę!
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
10: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid.
1: I po reklamie.

teraz jedna z gwiazd Eurowizji. Nie, to jeszcze nie Bangaranga, ale DJ Gromi, który przecież też reprezentował Polskę w trakcie tego wydarzenia i możecie się sprawdzić. Zapraszam, mamy specjalny eurowizyjny quiz na rmfmax.pl. Kto reprezentował Polskę na Eurowizji? Kto zdobędzie wszystkie punkty z możliwych? Może właśnie ty dzisiaj wieczorem. Gromi teraz, Cool Me Down.

Dracula to Tame Impala, ale w remiksie Jenny wieczorowo w RMF Max. A teraz kawałek z pozdrowieniem dla wszystkich, którzy bawili się na naszej imprezie w Pile. Zalia jak zaśpiewała, kto nie widział, niech żałuje, ale możecie sprawdzić na Instagramie RMF Max. Wkrótce kolejne imprezy z naszymi gwiazdami. Lator Maxa już niedługo wjeżdża do Malborka. Więcej na rmfmax.pl. Dla tych, którzy bawili się w Pile, Bledka i jej wiosenna nowość 2 dni.

0: Alex Warren i jego Fever Dream to taki hit, przy którym można też poflirtować, ale trzeba słuchać głośniej, bo okazuje się, że ludzie częściej flirtują, gdy muzyka jest trochę głośniejsza. Robisz głośniej i flirtujesz. Nadaje się, nadaje się. Zostańcie z RMF Max, za chwilę Gordo. Nadaje się nie tylko na flirtowanie, ale przede wszystkim na imprezowanie. Czeka jego Loco Loco. Wróci też Calvin Harris.
1: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro. Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
2: O kurde.
1: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
2: No jak najbardziej, jak najchętniej.
1: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: I po reklamie.

Witajcie po 22. Teraz Rey, która w końcu może odetchnąć po wydaniu ostatniego krążka. Przyznała się, że końcówka, kiedy już szykowała nowe numery, już miała dość i już nie mogła pracować dłużej niż 12-14 godzin zazwyczaj, że dała z siebie wszystko i teraz czas na przerwę. No to ona na przerwie odpoczywa, a my słuchamy i czekamy na jej powrót do Polski. Rey w RMF Max, Where is my husband?

The One That Got Away to Katy Perry, która bardzo stresowała się komentarzami po tym, jak wróciła z przestrzeni kosmicznej z przyjaciółkami, bo ludzie jej tam pisali, że czym ona się chwali, że przecież nie należy do NASA, że była tam przecież krótko, trochę sobie polatała, ale oni też by tak mogli. No tak, teoretycznie to każdy mógłby być kosmonautą, naprawdę, nawet ja, chociaż ja to bym się trochę bał. Ale człowiek w nieważkości by chyba trochę polatał. Teraz Roxy, jeszcze nie astronautka, ale jedna z naszych ulubionych piosenkarek, Roxy i Faust, Na szeroką wodę.

End of Beginning, Joe robi klimat w RMF Max, a teraz zapraszam was do wieczornego zwiedzania szafy, albo przynajmniej szuflady ze skarpetkami, bo według badań ludzie, którzy noszą niecodzienne skarpetki, są bardziej kreatywni, inteligentni i odnoszą większe sukcesy. Trzymamy się takiej wersji. Poczekajcie, sprawdzę. No dzisiaj akurat brązowe, ale obiecuję, jutro będą kolorowe. Teraz nasza kolorowa nowość. Na pewno nie brakuje im kreatywności. Dziewczyny rządzą to Pink Panthers i Zara Larsson w RMF Max i Stateside.

0: lekki klimat, takie nuty robi Head. Ale teraz coś dobrego, co zrobił na wakacje David Guetta. Nie jest to jego nowa produkcja, ale świetny remix, w którym odświeża taneczny hicior Milki, Just The Way You Are, ale jak to David Guetta, dodaje także coś osobistego i od siebie wrzucił jeszcze drugi numer, który tutaj słychać. Słychać też, no właśnie, co? Kto wiedział? Music Sounds Better With You od projektu Stardust. Zróbcie głośniej, polecam wam w RMF Max.
1: To jest nowość RMF Max. And he goes...

Okej, to robię Szulce. Pytanie, czy ktoś z was wybiera się niedługo na wesele i szuka drugiej połówki, żeby z kimś pójść? No u nas nie ma jeszcze takich firm, ale w Japonii to są już organizacje, które wynajmują przyjaciół na wesele. Albo na rodzinny obiad. Zapłacisz i masz przyjaciela, przyjaciółkę. Może w Polsce to też by chwyciło, macie pomysł na nowy biznes. Teraz na miano Dawid i jego The First Time wrócił ostatnio do zestawienia listy Hot Bands. Leci w RMF Max.

0: taki numer wieczorowo zrobił Metzner. Teraz wiadomość na wakacje, przed wakacjami. Wiecie, że w niektórych krajach ludzie płacą za tak zwane ciche wakacje. Takie w czasy bez hałasu i bez rozmów. Żeby do ludzi po prostu nie gadać. To obiecuję, to ja do was przez kilka chwil na pewno nie będę się odzywał, ale polecam dobre hity. Wróci Somber za chwilę i Purple Disco Machine.
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
4: O kurde.
3: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
4: No jak najbardziej, jak najchętniej.
3: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: I po reklamie.

Martin Remit, Justin Bieber i Nicki Minaj. Ciekawe, czy Justin Bieber po 23 jeszcze podjada? Kto głodny? No to uważajcie na decyzję, bo okazuje się, że człowiek szybciej podejmuje ryzyko, gdy jest głodny. Ja nie wiem, czy o tej porze to można sobie zrobić późną kolację. No może raz w tygodniu można sobie zrobić taką przerwę od dietetycznej poprawności do późnej kolacji. Wermow Max, PZ, Mata i Kasba Łagane.

Pamiętacie jeszcze tego blondaska, który rządził kiedyś na liście Hot Bands? To ten gościu ze Szwecji, czyli Danny. Jak ktoś pamiętał, brawo, brawo, piątka z muzyki dla was. A co ciekawego muzycznie na naszych imprezach? Jesteśmy po kolejnym zestawie gwiazd w Lecie na Maxa w Pile. No i niedługo kolejny przystanek w Malborku i tam Wilki, Mortalcio, ale także nasza Ola Bieniasz z RBF Max. To są świetne imprezy. Kto nie wierzy, niech sprawdzi na przykład ostatnie relacje na naszym Instagramie z zaproszeniem do Malborka już niedługo. Kleo wieczorowo, jej nowość też na wakacje, kolory lata.

More Than Friends to James Hype dla tych, którzy o tej porze słuchają nas już w łazience. A kto się tam zamyka dla świętego spokoju? Okazuje się, że faceci często zamykają się właśnie w łazience albo po prostu w toalecie. Nawet do 7 godzin rocznie. Tylko po to, nie po to, żeby coś zrobić, tylko po to, żeby sobie posiedzieć i mieć święty spokój. No witajcie w klubie, ja się przyznaję, też czasami tak robię. No to nawet jeżeli jesteście w łazience, zróbcie głośniej, posłuchajcie w świętym spokoju naszej nowości. Męskie granie orkiestra, nareszcie.

bardzo mi przykro, tak zaśpiewał Dominik Czuż. I trochę mi przykro, że nie mam takiego genu, jaki mają niektórzy ludzie. Od 1 do 3% ludzkości ma taki zmutowany gen. Jego tajemnicza nazwa to HDEC2. Nieważne jak to się nazywa, ale dzięki temu te osoby mogą sobie normalnie funkcjonować, śpiąc jedynie od 3 do 5 godzin dziennie. No ja też bym tak chciał, niestety nie należę do tego klubu, ale może ktoś tak. No to jeżeli planujecie późno spać, to obiecuję, nie zabraknie dobrego bitu w RMF Max. Teraz Metzner.

Ale Wołyniec wieczorowo w RMF Max, a ja mam dla was propozycję na formę. Jeżeli nie chce wam się wyjść do lasu, na spacer, na bieganie, na rower, na siłownię, to może przynajmniej oglądajcie horrory, bo okazuje się, że najwięcej kalorii podczas oglądania filmów spalamy właśnie, gdy oglądamy horrory, bo się stresujemy, ale z drugiej strony, jak leci horror i się stresujemy, to często coś też podjadamy, no to może trzeba zrezygnować z tego drugiego, ale horror musi być. Na zdrowie i żeby wszyscy mogli dobrze spać, ale zanim zaśniecie, Matt Wysota zrobi swoje. Oto jego bye bye.

0: Uwielbiamy wracać do jej hitów. To Kory Gajewska, która obiecała, że zaskoczy przez najbliższe tygodnie nowościami. Żartem przed chwilą. Ja też zaskoczę was nowościami. Przemek Grabowski, zapraszam na nasze wieczorne spotkanie. Zaczynamy nasz czas we wtorek o 20. Od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands, najważniejsze numery, na które głosujecie pod rmfmax.pl. Nowości i premiery, których może jeszcze nie słyszeliście. Miłej nocy, cześć! Max.
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: I po reklamie.

pierwszy raper, nie było jeszcze stringu. Kazek z Peweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach,